0: Bonton Radio. Radio. Yes, 104.8 FM.
1: Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Polska podarwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w M-Obywatelu. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
1: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
3: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
0: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płasko rzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej

0: Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo słońca. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku.
2: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

zgubionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reclama.

0: pracy kierowca w hełmie Motopol zna.
1: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
0: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
2: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią. Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
1: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
0: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
2: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MONU odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami poderwały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: CKE podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w Lubelskiem. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim i polskim, a największe trudności ponownie sprawiła matematyka. Dane pokazują też wyraźnie wyższe wyniki szkół w dużych miastach niż na terenach wiejskich. Budowa kortów przy szkole podstawowej nr 8 w Chełmie nadal stoi w miejscu. Miasto wyjaśnia, że prace wstrzymano z powodu badań betonowej podbudowy, chociaż termin zakończenia inwestycji już minął. Kar za opóźnienie jeszcze formalnie nie naliczono. Urząd Gminy Wojsławice ma nową zastępczynią wójta. Stanowisko objęła Sylwia Jasiuk, od lat związana z lokalnym samorządem i kulturą. O czym więcej w wiadomościach.

0: Zapraszam o 7.30.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Najwięcej deszczu dziś na północnym zachodzie i na zachodzie. W pozostałych regionach może się przejaśnić, ale w ciągu dnia chmur będzie przebywać właśnie z zachodu na wschód. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie. W pozostałych regionach od 20 do maksymalnie 23 stopni.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Poniedziałek. Kto wymyślił taki dzień? Cały czas głowa boli mnie. Do roboty nie chce mi się wstać. To ciągle ze mną ten głupi, głupi... No właśnie, dokończycie tekst piosenki. Witam bardzo serdecznie i śpiewająco. Witam was oczywiście w poniedziałek. Witam 6 lipca w Radiu Bonton.

0: Dzień doberek, jakby nie było. Dzisiaj porządny początek nowego tygodnia. Oczywiście z racji tego, że to wakacyjny poniedziałek, to przecież nie jest on jakiś taki trudny, prawda? Czy jest? No, różnie może być. Może ustaliliście sobie, że o 4 rano wyjeżdżacie nad morze i koniec, kropka. No, bo chcecie jeszcze dzisiaj tam być dużo wcześniej na gofrach. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Teraz jesteście już gdzieś pewnie daleko w trasie, bardzo mi przykro, ale cały czas jesteście z Radiem Bonton i tu mi jest przyjemnie, że właśnie jesteście z nami. Przypominam, dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, możecie słuchać nas także online, nie tylko na 104,9 FM. No dobrze, dzisiaj poniedziałek, 6 dzień nie tygodnia, a 6 dzień lipca. Dzisiaj swoje imieniny obchodzę. O, ja dzisiaj obchodzę Dominik i Dominika. Łucja ewentualnie też w niektórych kalendarzach się pojawia. Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa i Nazaria. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Przecież w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
11: Reklama. Bonton na lato.

6 lipca, poniedziałek, a dzisiaj nie tylko Dominik i Dominika świętują swoje imieniny, ale również mamy Dzień Radcy Prawnego. Wszystkich tych, którzy mają coś wspólnego właśnie z prawem, są radcami prawnymi, to serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj jest wasz dzień. Dzisiaj jest wasz dzień. Pewnie też na pracujące niestety, ale wy dobrze zarabiacie, więc nie ma co tu akurat w tym temacie narzekać. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku, więc nieważne ile zarabiacie, jakiego jesteście pochodzenia, nieważne, nic tu nas nie interesuje i nikogo nigdzie nikogo nie interesuje. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pocałunku i wszyscy powinni ten całuśny dzień świętować. Minęła już 7.21, więc ja was zapraszam na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton o 7.30. Praktycznie za momencik zaczniemy, przedstawimy wam to, co najważniejsze, a godzinkę później usłyszycie informacje sportowe w wydaniu oczywiście lokalnym. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica

0: Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
4: Reklama.
5: Eliza Kudelska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 7.30. Zapraszam. Blisko 20 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego poznało wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Pierwsze statystyki opublikowane przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną pokazują, że najlepiej wypadły język angielski i polski, natomiast największym wyzwaniem po raz kolejny okazała się matematyka. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 67% możliwych punktów. Najwięcej poprawnych odpowiedzi padło w zadaniu dotyczącym Małego Księcia oraz interpretacji fotografii. Znacznie gorzej poradzono sobie z zagadnieniami gramatycznymi. Prawie wszyscy ósmoklasiści wybrali język angielski, osiągając średni wynik na poziomie 71%. Najlepiej radzili sobie z zadaniami opartymi na codziennych sytuacjach komunikacyjnych, natomiast zdecydowanie więcej problemów sprawiły ćwiczenia wymagające poprawnego zastosowania zasad gramatyki. No i najsłabiej wypadła matematyka. Średni rezultat w województwie wyniósł 54%. Uczniowie najczęściej tracili punkty w zadaniach z geometrii przestrzennej oraz tam, gdzie konieczne było wykorzystanie podstawowych wzorów. Wyniki pokazują również wyraźne różnice między szkołami w dużych miastach, a placówkami na terenach wiejskich. Najwyższe rezultaty osiągnęli uczniowie z największych miast regionu, natomiast na wsiach średnie wyniki z każdego przedmiotu były wyraźnie niższe, szczególnie z matematyki. Szczegółowe raporty z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty CKE opublikuje pod koniec września. Budowa kortów tenisowych przy szkole podstawowej nr 8 w Chełmie od miesięcy pozostaje w miejscu. Powody przestoju postanowił ponownie wyjaśnić radny Piotr Jabłoński, który skierował w tej sprawie interpelację do władz miasta. Z odpowiedzi podpisanej przez zastępcę prezydenta Radosława Wnuka wynika, że prace zostały wstrzymane z powodu konieczności przebadania betonowej podbudowy kortów. Wątpliwości dotyczą jakości wykonania podłoża, na którym ma zostać ułożona nawierzchnia akrylowa. Dopóki badania nie potwierdzą, że konstrukcja spełnia wymagane normy, inwestycja nie będzie kontynuowana. Radny pytał także o konsekwencje opóźnienia inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy wykonawcy grożą kary w wysokości 0,02% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki. I chociaż termin zakończenia prac minął 28 lutego tego roku, urząd wyjaśnia, że na dzień przygotowania odpowiedzi kary nie zostały jeszcze formalnie naliczone.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Wójt Wojsławic Bartłomiej Szajner oficjalnie powołał Sylwię Jasiuk na stanowisko swojego zastępcy. Znana mieszkańcom z działalności na rzecz kultury, turystyki i życia społecznego, nowa wicewójt zapowiada, że chce postawić przede wszystkim na dialog z mieszkańcami, współpracę z lokalnymi środowiskami oraz realizację projektów, które dotychczas musiały czekać na swoją kolej. Powołanie Sylwii Jasiuk na stanowisko zastępcy wójta nie było przypadkową decyzją. Jak podkreśla wójt Bartłomiej Szajner, nowa wicewójt od lat aktywnie uczestniczy w życiu gminy i zna zarówno jej potencjał, jak i problemy mieszkańców. Przez lata zdobywała doświadczenie zawodowe w kilku samorządowych jednostkach. W warsztacie terapii zajęciowej w Wojsławicach, Urzędzie Gminy oraz Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Tam odpowiadała m.in. za organizację wydarzeń kulturalnych, promocję gminy oraz rozwój inicjatyw społecznych i turystycznych. Zdaniem wójta właśnie ta wszechstronność oraz znajomość lokalnych realiów były kluczowymi argumentami przemawiającymi za jej nominacją. Wakacyjne wyzwanie, czyli wykonywanie sportowych zadań, to nowa inicjatywa klubu Implozja Chełm. Jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów i trenerów. Celem jest popularyzacja aktywności fizycznej. O czym więcej inicjator wakacyjnego wyzwania, Tomasz Lipiński.
6: Dziecko, czyli

0: ten uczestnik wybiera swojego opiekuna wyzwania, który musi być osobą pełnoletnią i ta osoba będzie czuwać nad postępami całego wyzwania. Potem ustalacie super nagrody, które będzie można otrzymać za zrealizowanie tego wyzwania. Są 4 progi. Po zdobyciu 400, 600, 800 i 1000 punktów dostajecie odpowiednie nagrody, na które umówiliście się razem z własnym opiekunem i w tym momencie zostało już Wam tylko działać i zbierać podpisy. Każde zadanie można wykonać określoną liczbę razy.
1: Więcej na temat tego wakacyjnego sportowego wyzwania można znaleźć na profilu Implozji Chełm w mediach społecznościowych.
2: Bonton na lato.

0: Witamy Cię, Marcinku. 20 minut przed 8. Nasz Marcin ma dla Was informację. Drodzy kierowcy, posłuchajcie 20 minut przed godziną 8 w poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Dni hełma dobiegły końca, więc do godziny 10 w centrum powinna zostać przywrócona klasyczna organizacja ruchu. Czyli na nowo przejezdne staną się ulice Lubelska i Strażacka. Tymczasem, jeżeli już w oddali zobaczycie znak o braku przejazdu, wybierajcie objazd przez Orlicz, Dreszera lub Narutowicza, a z drugiej strony przez Sienkiewicza lub Kopernika. Rozpoczął się kolejny wakacyjny tydzień i chyba już nawykliśmy do tego, że na ulicach, szczególnie w pobliżu szkół, jest mniej tłoczno. Nie zwalnia to jednak nikogo z zachowania większej uwagi, zwłaszcza przed przejściami dla pieszych i przed skrzyżowaniami ze ścieżkami dla rowerów.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. Jak

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Bonton.

0: lato.
1: Jeśli są w ciągu roku takie dni, kiedy warto się wstrzymać od jedzenia sosu czosnkowego albo po prostu mieć przy sobie miętówki, to właśnie dzisiaj jest ten dzień. Tak jest, dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. A autorem w ogóle pomysłu obchodów Dnia Pocałunku jest prawdopodobnie jedna z brytyjskich firm, które sprzedają abonament stomatologiczny. Pierwszy raz w ogóle o czymś takim słyszę. Idea spodobała się ONZ, które na początku lat 90. oficjalnie ustanowiło to całuśne święto. Zanim jednak przystąpimy do namiętnych obchodów, no to warto upewnić się, że druga strona ma podobne nastawienie. No bo wiecie, w pocałunku drzemie wielka moc. Można nim wyrazić całą gamę uczuć, od sympatii po wdzięczność, miłość, aż po pożądanie. Filematologia. Słyszeliście o czymś takim? To nauka, która zajmuje się badanie tego zjawiska całuśnego. Będziemy przyglądali też się badaniom, jeśli chodzi o właśnie całowanie, ale to po godzinie 8. Na ten moment musimy zrobić sobie przerwę, bo dosłownie za 9 minut czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Zapraszam serdecznie już punktualnie o 8 na ich emisję.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku.

0: środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: Programie, koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusów w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Dorota Wertycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Premier Donald Tusk mówi krótko.
2: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
3: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
1: Co na to wszystko lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
4: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Są firmami, nie są lekarzami.
1: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
0: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
5: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia podziemnego.
0: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w 2 pętlach, Kabaty Wilanowska oraz Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Najwięcej deszczu dziś na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia jednak chmury z zachodu będą się przesuwały na wschód. Na krańcach południowych możliwe dziś również burze, a na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów.

0: Laturów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Minęła już 8:05. Dzień dobry wszystkim w ten piękny kolejny dzień tygodnia. Piękny, dlatego że jesteśmy razem.

0: Czego? Te pytania bardzo często zadają dzieci, ale i też faceci swoim kobietom, a kobieta zawsze odpowiada, bo tak. No ale tym razem postanowiliśmy jednak właśnie zapytać kobiety, Kingi Miszczyk, proszę bardzo, ona nam odpowie na to pytanie. A dlaczego?
1: Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku naszej nowej audycji A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. W każdym odcinku będę szukać odpowiedzi na pytania zadane. W każdym odcinku będę szukać

0: a także kolor sierści u zwierząt. Można powiedzieć, że jest to taka naturalna farba produkowana przez organizm. Jeżeli melaniny jest dużo, włosy albo sierść stają się ciemne. Mogą być brązowe albo czarne. Jeżeli melaniny jest mniej, włosy są jaśniejsze. A kiedy jest jej naprawdę niewiele, pojawia się kolor blond. Dlatego właśnie Sisi ma czarną sierść. W jej włosach znajduje się dużo ciemnej melaniny. Ale teraz pojawia się kolejne pytanie. Skąd organizm wie, ile tej melaniny wyprodukować? Tutaj do gry wchodzą geny. Geny są trochę jak instrukcja obsługi naszego ciała. To dzięki nim wiemy, jaki mamy kolor oczu, jaki kształt nosa, czy nasze włosy są proste, czy kręcone. To właśnie geny przekazują informacje, ile melaniny ma znaleźć się we włosach albo sierści, bo te informacje zapisane były przez naszych przodków. I dlatego jedni ludzie mają włosy blond, inni brązowe, a jeszcze inni rude lub czarne. Podobnie jest z psami. Niektóre psy są białe, inne czarne, jeszcze inne mają kilka kolorów jednocześnie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że większość małych dzieci ma włosy jaśniejsze niż wtedy, gdy są dorosłe? Wiele blondynów z czasem staje się szatynami, bo organizm zaczyna produkować więcej melaniny. Dlatego możliwe, że za kilka lat wasze włosy będą miały trochę inny kolor niż dzisiaj. A skoro mówimy o bliźniakach, to mam jeszcze jedną ciekawostkę. Franciszek i Stanisław są bliźniakami, więc mają bardzo podobne geny. Dlatego często są do siebie podobni. Ale nawet bliźniacy jednojajowi nie są kopiami jednego do jednego. Czasami różnią się wzrostem, piegami, charakterem albo ulubionymi potrawami, bo oprócz genów wpływa na nas także życie, które przeżywamy każdego dnia. A wracając do naszego pytania, dlaczego Sisi ma czarną sierść? Bo w jej włosach znajduje się dużo ciemnego barwnika zwanego melaniną. A dlaczego Franciszek i Stanisław mają blond włosy? Bo w ich włosach tego barwnika jest znacznie, znacznie mniej. I właśnie dlatego świat jest tak kolorowy. Jedni mają włosy blond, inni rude, brązowe albo czarne. Jedne psy są białe, inne czarne, a jeszcze inne wyglądają tak, jakby ktoś pomalował je kilkoma kolorami naraz. I całe szczęście, bo dzięki temu każdy z nas jest trochę wyjątkowy. A dlaczego kot mruczy? A dlaczego mamy gęsią skórkę? A dlaczego cebula wyciska łzy? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach audycji. A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
7: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodów.

0: Marzeń i tarasów. Reklama. Bonton na lato.
1: Dobra, dobra, obiecywałem, że zajmiemy się tematem, więc go podejmujemy. Przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. No właśnie, z tym pocałunkiem jest różnie. Dlatego postanowiono badać to zjawisko, a nauka zajmująca się tym zjawiskiem, badaniem tego zjawiska, to filematologia. No i z przeprowadzonych jak dotąd aktualnie badań wiemy m.in., że całowanie pomaga zniwelować stres. Pozytywnie wpływa też na układ krążenia oraz przyczynia się do obniżania cholesterolu. Tak jest, a więc możecie jeść dużo tłustego, ale ważne, żeby się całować, tak? No aż tak dosłownie to bym tego nie brał. A, no i po kiełbasce z grilla też raczej bym odłożył całowanie na później. Natomiast jeśli chodzi o już takie całowanie konkretne, że tak powiem, czyli całowanie z języczkiem, słuchajcie, tu angażuje się aż 34 mięśnie twarzy. Rekord najdłuższego pocałunku ustanowiony został przez tajską parę w 2011 roku. Nie oderwali od siebie ust przez 48 godzin i 24 minuty. To proszę bardzo. Kto chce podjąć to wyzwanie i pobić ten rekord?
0: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
0: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
0: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm.

0: Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Na zegarach 8:30, przed mikrofonem Marcin Petruk. Czas na informacje sportowe.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków kraju spotkali się, aby wspólnie pokonać 5 km podczas 8 urodzin miejscowego parkrunu. Było to jednocześnie 335 spotkanie amatorów tej dyscypliny w parku na górce przy Bazylice. Mówi Józef Wójcik, koordynator parkrunu w Chełmie.
4: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób. I od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, w której było więcej. Była kolejna urodzinowa. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm Biega.
3: Podczas 8 urodzin wydarzenia nie zabrakło biegaczy z Warszawy i Lublina, którzy od lat zajmują się turystyką parkrunową, startując w innych lokalizacjach.
5: Na Mazurach wszystko objechałam. Bardzo mi się podobało. Trasy w ogóle nad jeziorami są super, tym bardziej, że w Warszawie, no to wiadomo, to jest miasto. My biegamy akurat w parku. Byłam w Londynie 5 kołek.
6: 53 lokalizacje w Polsce. Południowo-wschodnia część jest praktycznie już cała zrobiona. Zostało troszkę tam Gdańska. Z dalszych lokalizacji Szczecin, Świnoujście zaliczone. No i tam troszkę tam na obrzeże południe Polski też.
7: To jest tak gdzieś 70 par wolontariatów, 70 razy jako uczestnik. Biegałem między innymi na Podlasiu, Śląsku, no na Lubelszczyźni wiadomo też.
3: Fotorelację z 8 urodzin chełmskiego parkrunu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przed Zuzanną Zdybel, pływaczką i wielokrotną medalistką UKS-u Wodnik Krasnestaw, kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka ponownie została powołana do kadry narodowej i będzie reprezentowała biało-czerwone barwy podczas zmagań krajów Europy Środkowej w Lublianie, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
8: No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
3: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem będzie Łódź.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Bonton na lato.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Niestety na wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym przybyło kolejnych punktów. Obecnie jest ich około 40. Czas wyjazdów dopiero tak naprawdę przed nami, więc ta liczba nie napawa zbytnio optymizmem. Statystyki pokazują, że 3/4 Polaków decyduje się na wakacyjne podróżowanie własnym samochodem, ale przykrym faktem jest to, że wśród nich są czarne owce, przekraczające prędkość lub wsiadające za kółko pod działaniem alkoholu. To też oznacza więcej kontroli policji na drogach, chociaż wiadomo, że nie wszystkich uda się ująć w ręce sprawiedliwości. My, jak zawsze, apelujemy o rozsądek i kierowanie się dobrem swoim, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bon

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton na lato.

0: Kierowcy dzielą się na kierowców zawodowych i kierowców amatorów. Ja myślę, że na pewno należy do tych drugich, do tej drugiej grupy, dlatego że zbyt często to za tą kierownicą nie siedzę, na pewno nie zawodowo. Nasz kolega Marcin Petruk, no tu już trzeba byłoby się zastanowić, bo chłopak zawsze co kilka godzin na naszej antenie ma dla was informacje, drodzy kierowcy. No ale są też tacy, którzy są kierowcami, którzy kierowali jakimś tam pojazdem, ale nie powinni za kierownicą tego pojazdu się znaleźć. Mowa o 15-latku za kierownicą samochodu, który, uwaga, uciekał przed patrolem i jeszcze zderzył się z radiowozem. Tak, czytam o takim zdarzeniu, które miało miejsce w Chorodyszczu, naprawdę, w gminie Chełm, niedaleko nas w zasadzie. Takie cuda się dzieją, prawie jak w Hollywood. Policjantki zwróciły uwagę na młodego kierowcę, który wymiotował przez drzwi auta. Chciały po prostu sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy, ale nastolatek odjechał. Po krótkim pościgu uderzył w radiowóz, no a funkcjonariuszki wyczuły od chłopaka alkohol. Jak zakończyła się ta niebezpieczna interwencja i co grozi 15-latkowi, podkreślam, szczegóły na naszej stronie supertydzień.pl. Ale od razu mówię, żeby was nazwa tutaj nie zmyliła, to nie będą super miłe i przyjemne dla niego w skutkach konsekwencje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Szef MONU odtajnił listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały. Dorota Wartecka, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MONU w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
0: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób. Dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez Biuro Podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badania Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
2: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
3: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
0: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Trwa nabór na 26 lokali w chełmskim hubie technologicznym. Z oferty mogą skorzystać firmy, instytucje i organizacje działające w obszarze nowych technologii. Wnioski są przyjmowane już tylko do 10 lipca. Na drodze krajowej nr 17 w zakręciu doszło do zderzenia Lexusa z przyczepą ciągnika rolniczego. Więcej na temat sobotniego wypadku za niecałe pół godziny w wiadomościach. Trwa spór wokół planowanej rozbudowy zakładu Agrokal w Buśnie w gminie Białopole. Mieszkańcy i radni obawiają się uciążliwości związanych z przetwarzaniem nowych rodzajów odpadów. Władze gminy zapewniają, że inwestycja zostanie oceniona zgodnie z przepisami, a zakład ma być wyposażony w rozwiązania ograniczające emisję zapachów. Ostateczna decyzja środowiskowa ma zostać wydana do 26 lipca.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Dziś dość pochmurno, choć z przejaśnieniami w wielu regionach. Najwięcej deszczu spadnie na północy i na północnym zachodzie, a deszczowe chmury będą się przesuwały z zachodniej Polski na wschód. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski.

0: i Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Bonton na lato.
0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Mamy już 6 minut po godzinie 9. Cześć wszystkim. Każdy już pewnie wstał, już nawet większość pewnie po śniadanku. A ja jeszcze nie. Dlatego szybciutko idę na śniadanko i zaraz do was wracam.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Lidlowa rewolucja cenowa.

0: trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama. Bonton na lato.

Znów wracamy do tematów motoryzacyjnych. Będziemy mówić teraz o hulajnogach. Jest ich naprawdę sporo, jest ich naprawdę bardzo dużo na ulicach. My jako kierowcy musimy na nie uważać, ale ci, którzy kierują tymi hulajnogami, również muszą na siebie uważać. I na innych uczestników ruchu w sumie też. No bo chwila nieuwagi, jakaś nierówność na jezdni, no i mamy wypadek na hulajnodze elektrycznej. W Krasnystawie 20-letni mieszkaniec gminy jadący sobie hulajnogą najechał po prostu na ubytek w nawierzchni, stracił facet panowanie nad pojazdem, no i z impetem przewrócił się na pobocze. Do wypadku doszło tuż po godzinie 14, więc wiadomo, spory ruch na ulicy, więc mogło dojść do jeszcze tragiczniejszych w skutkach zdarzeń. No ale do czego dążymy? Mężczyzna był trzeźwy, także tu od razu wykluczamy to, co wam chodzi po głowie, ale właśnie, nie miał na głowie kasku ochronnego. No, jak

0: Wiem, że przepisy nie wymagają go od osób pełnoletnich, ale policja przypomina, że właśnie kask może uchronić przed poważnymi konsekwencjami takiego upadku. Najgorsze jest to, że właśnie drogi nie są zbyt równe i często pojawiają się jakieś ubytki, aż tu nagle krawężnik, aż tu nagle dziura, a często myślimy całkowicie o innych sprawach niż właśnie jazda, niż kierowanie taką hulajnogą. No to ten nawyk trzeba jak najszybciej zmienić, bo jak nie, to będą naprawdę spore kolejki na SOR.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
6: W tym nowym tygodniu już po raz drugi mamy przyjemność przedstawić Wam najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton, więc serdecznie zapraszam blisko radio odbiorników. Minęła już 9.30, czas zacząć wiadomości.
7: Jest 9.30 i lokalne wiadomości Radia Bonton na 104,9 FM. Eliza Kudalska-Nowosad. Trwa nabór na lokale w hubie technologicznym przy ulicy generała Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Wnioski można składać jeszcze do 10 lipca. I jest to kolejne podejście miasta do zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej dla firm i instytucji z sektora nowych technologii. Po zmianach w regulaminie Urząd Miasta udostępnił 26 lokali biurowych. Sam hub ma służyć nie tylko jako miejsce do prowadzenia działalności, ale także wspierać rozwój gospodarczy miasta oraz współpracę biznesu, administracji i organizacji społecznych. O przydziale lokali zdecydują przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz zgodność profilu działalności z branżą technologiczną. Pierwszeństwo przewidziano dla podmiotów z Chełma. Lokale będą użyczane bezpłatnie, jednak użytkownicy zapłacą miesięczne koszty eksploatacyjne. Umowy zostaną zawarte na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, choć ostateczna decyzja będzie należała do miasta.

0: Nabór ma pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału chełmskiego hubu i przyciągnąć kolejne innowacyjne firmy oraz instytucje. W minioną sobotę po południu ruch na drodze krajowej nr 17 w Zakręciu był całkowicie zablokowany. Na tym odcinku doszło do zderzenia samochodu osobowego z przyczepą ciągnika rolniczego.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni kierujący samochodem osobowym marki Lexus, jadąc w kierunku Krasnego Stawu podczas omijania stojącego na pałaczu busa, nie zachował należytej ostrożności. Doprowadził do zderzenia z przyczepą ciągnika rolniczego marki Farmer, którym kierował 61-letni mężczyzna jadący z przeciwnego kierunku.
0: Mówi podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krasnym Stawie. W samochodzie osobowym znajdowała się 62-letnia pasażerka, zarówno ona, jak i kierowca Lexusa. Zostali przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Krasnym Stawie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Po 43 latach pracy w Urzędzie Gminy Żółkiewka, w tym przez 24 lata na stanowisku skarbnika, Krystyna Koza zakończyła swoją zawodową drogę i przeszła na emeryturę. Rada Gminy podczas sesji jednogłośnie przyjęła uchwałę o jej odwołaniu. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas sesji nie zabrakło podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz samorządu. Wójt gminy przypomniał, że przez ostatnich 20 lat współpracował z Krystyną Kozą, podkreślając jej zaangażowanie i wkład w rozwój samorządu. Jeszcze podczas tego samego posiedzenia radni jednogłośnie powołali nowego skarbnika. Została nim Jolanta Żuber, związana z Urzędem Gminy od 19 lat. Jak podkreślono podczas obrad, nowa skarbnik spełnia wszystkie wymagania formalne niezbędne do pełnienia tej funkcji. Gorące emocje w gminie Białopole. Mieszkańcy i radni obawiają się skutków rozbudowy zakładu nawozowego w Buśnie. Władze gminy uspokajają. Decyzje zapadną zgodnie z prawem. Spór dotyczy spółki Agrokal, która chce rozszerzyć swoją działalność o przetwarzanie nowych rodzajów odpadów, w tym popiołów, osadów z piaskowników oraz odpadów biodegradowalnych. Mają służyć do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby. Radni Grzegorz Zarek i Stanisław Ostrowski w interpelacji pytali o bezpieczeństwo mieszkańców i uciążliwości zapachowe. Wójt gminy Aneta Radomska w obszernej odpowiedzi podkreśliła, że inwestor przewidział konkretne zabezpieczenia. Odpady mają trafiać do szczelnych, zamykanych kontenerów, a system wentylacji zostanie wyposażony w filtry węglowe, co ma wyeliminować problem odoru. Kontrowersje wzbudziły jednak rozbieżne opinie instytucji, chociaż chełmski sanepid sugerował przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko, to już Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznały, że przy zachowaniu procedur inwestycja nie zaszkodzi przyrodzie. Na tej podstawie gmina odstąpiła od wymogu sporządzania szczegółowego raportu. Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie uwag, a ostateczna decyzja środowiskowa określająca rygorystyczne warunki pracy zakładu ma zostać wydana do 26 lipca.
2: Bon Ton na lato.

0: rodzice, dzieci i młodzież. W wakacje szukacie non-stop rozwiązań na nudę, a więc kilka propozycji już teraz ma dla Was Monika.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj moim gościem jest...
4: Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.
3: W piątek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się konferencja naukowa. Czy może nam pan przybliżyć, co na niej będzie omówione?
4: Ta sesja będzie się odbywać pod tytułem Średniowieczny Chełm na styku kultury i cywilizacji i będzie można posłuchać wybitnych specjalistów, którzy będą mówili o jakże bogatej przecież historii Chełma. To będzie m.in. wybitny znawca tej tematyki profesor Buko, będą też specjaliści z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, a także z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wydarzenie to jest organizowane w ramach Dni Chełma. W programie konferencji, tego spotkania, seminarium, będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma, także na temat tego, w jak innowacyjny sposób i jak innowacyjnie i kreatywnie technologii używali dawni mieszkańcy Chełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna? Oczywiście będzie także perspektywa muzealników właśnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej, więc myślę, że są to wszystko rzeczy, które dla chełmian niewątpliwie mogą być atrakcyjne. 10 lipca, przypomnijmy, o godzinie 10 zapraszamy do sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można z pewnością posłuchać bardzo ciekawych rzeczy, co zwłaszcza dla mieszkańców Chełma pewnie może być pewną atrakcją. Serdecznie zapraszamy.
3: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
5: A już dziś o 18.20 zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury Ślady Przeszłości odkryjemy historię miejsca, które kiedyś tętniło życiem, a dzisiaj pozostaje niemal zapomniane, ale to będzie przede wszystkim opowieść o niezwykłym właścicielu majątku, który łączył w sobie rolę społecznika, patrioty i człowieka uwikłanego w burzliwe nurty historii. Zapomniana oaza polskości. Tadeusz Kozerski i Dwór w Stawie. To będzie także historia dworu, miejsca, gdzie spotykały się wielkie postaci epoki, gdzie powstawały idee, a narodowa tożsamość znajdowała bezpieczne schronienie. Czy wiedzieliście, że w tym niepozornym dworku mogli bywać przyszły prezydent Polski Stanisław Wojciechowski czy Władysław Reymont? To opowieść o ludziach, ideach i miejscu, które dzisiaj już nie istnieje, ale wciąż żyje w pamięci historii regionu. Bądźcie z nami o 18.20 i posłuchajcie, jak przeszłość powoli odsłania swoje ślady. Eliza Kudalska-Nowosad. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i

0: tylko kilka minut od centrum, poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Reklama. Ponton na lato.

Dziennikarze w czasie wakacji mają tę przyjemność, że nie tylko w weekendy są w pracy, ale również w czasie tej pracy mogą spełniać swoje marzenia, czyli na przykład spędzać jakieś kilka chwil w jakimś namiocie z gwiazdami i robić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, przy okazji robiąc wywiad. No, słuchajcie, legitymacja prasowa może zdziałać cuda. Wchodzicie bez biletów na wydarzenia, wchodzicie blisko sceny, nawet tak jak mówię, do namiotu artystów, no coś wyjątkowego. Dlatego, droga młodzieży słuchająca w wakacje programu Bonton na lato, pamiętajcie, uczcie się, a będziecie pracować jak my. Dobrze, dobrze, koniec tych żartów. Dobrego dnia oczywiście Wam życzymy, no i zapraszamy na najświeższe informacje.

0: kraju i ze świata punktualnie o 10, czyli za niespełna 9 minutek na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej.

0: 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Eko Taxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: paliwa drogie i na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce. Dorota Wardecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
1: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
2: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu

0: złotego wobec dolara.
1: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
0: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik z Podpuław.
3: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
4: Pomidory, ogórki?
3: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
2: Upały i burze zniszczyły też owoce, między innymi porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez GMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellinghama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losu spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust, już wierzy, że przetrwa te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Maurizio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmują tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka. Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszując w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Angle we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Brniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym razie drugi. Marczyk jest 11.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, choć w wielu regionach ma się przejaśniać, a najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym zachodzie, ale z zachodu właśnie chmury będą

0: przemieszczać wraz z deszczem na wschód. A na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 19 stopni w północnej i północno-zachodniej Polsce, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Tu program Bonton na lato. Witam Was bardzo serdecznie, Dominik. No i zapraszam na kolejne wspólne chwile. Znów będą to dość całuśne momenty, przynajmniej za moment. Aktualnie minęła już 10:07.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.

0: promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Reklama. Bonton na lato.
6: Come on.

20 minut po godzinie 10, a ja aktualnie czytam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku, że w czasie 10-sekundowego pocałunku partnerzy wymieniają nawet 80 milionów, nie złotych, ani dolarów, tylko po prostu bakterii. No i to brzmi już groźnie, ale u zdrowych osób zwykle nie stanowi to zagrożenia, a nawet może wspierać odporność, jak się okazuje. Całowanie też obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, no i też zwiększa wydzielanie oksytocyny, dopaminy oraz endorfin, poprawiając nam nastrój, no i wzmacniając więź między partnerami. Pewnie nikt z Was tego nie liczył, może pamięta swój pierwszy pocałunek, ale nie liczy, jak długo, jak często spędza czas właśnie na całowaniu. Ale są mi tacy, którzy to zbadali. Podobno przeciętny człowiek spędza około 2 tygodni życia na całowaniu. Tylko pamiętajcie, żeby nie przesadzić, żeby nie pod rząd 2 tygodnie. Bon ton.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
9: Sport. Dzieje się w sporcie? No skoro czas na informacje sportowe, to musi się dziać, bo on musi mieć o czym opowiadać. Proszę bardzo, Marcin Petruk już teraz przy mikrofonie specjalnie dla Was.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pierwszy mecz sparingowy przed kolejnym sezonem rozegrali w weekend trzecioligowcy Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z Awią Świdnik i uległ jej 1-2. Jedyną bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kustra.
12: Na pewno dwie różne połowy, tak? Bo w pierwszej połowie, kiedy grali zawodnicy, którzy byli z nami w poprzednim sezonie, to i gra wyglądała przyzwoicie i fajny wynik. Natomiast druga połowa to testowanie. W sumie 9 zawodników testowaliśmy, więc musiało to wyglądać zupełnie inaczej. Następny tydzień pracy.
11: Mówił trener Pietrzykowski. Kolejny mecz kontrolny Chełmianka rozegra 11 lipca z Górnikiem Łęczna. Drugi sparing i drugie zwycięstwo dopisał natomiast w weekend do konta ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, 4-1 pokonał Wartę Poznań.
13: No nie chciałbym, żebyśmy się zadowalali tylko wynikiem meczu, ale jakby procesem całym, codzienną taką pracą i wierzę, że konsekwencją mądrej, takiej rzetelnej pracy są później wyniki, więc dużo dobrego dzisiaj widzieliśmy. Na pewno jesteśmy świadomi jeszcze mankamentów, jakie występują w naszej grze i jakby rzetelnie nad tym pracujemy. To był fantastyczny moment, gdzie mogliśmy się przyjrzeć sporej grupie młodych zawodników i naprawdę jestem pod wrażeniem. Był dzisiaj tutaj obecny trener reprezentacji Polski Miłosz Stępiński, reprezentacji młodzieżowej. Z taką bym powiedział dumą i przyjemnością pokazałem tutaj

0: dużą liczbę młodych zawodników.
1: Mówił szkoleniowiec motoru. Pierwsze spotkanie sezonu 26-27 jego zespół zagra na wyjeździe 26 lipca i zmierzy się z Widzewem Łódź. W sobotę w Chełmie odbędzie się 6. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Druga opcja to bieg główny na dystansie 5 km z trasą przebiegającą ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane będą przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Bonton na lato.

0: Poniedziałek to czas sprzątania pewnie po weekendzie. To jakieś tam porządki w domu, to jakieś tam porządki w pracy. No ale czas od nich się teraz oderwać. Czas na kilka poleceń, co ciekawego można sobie obejrzeć wieczorkami, nudząc się w domu w czasie wakacji.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasłem tygodnia jest filmy na ochłodę.
1: Gdy za oknem termometry szaleją, w redakcji Radia Bonton szukamy sprawdzonych sposobów na ucieczkę przed upałem. W tym tygodniu naszym hasłem są filmy na ochłodę, a ja mam dla Was propozycję, po której po plecach przejdą Wam absolutnie lodowate dreszcze. Zostawiamy plażę i słońce, a przenosimy się do zasypanego śniegiem, odciętego od świata hotelu Overlook, w samym sercu gór Colorado. Mowa oczywiście o kultowym lśnieniu Stanleya Kubricka z genialną, obłędną wręcz rolą Jacka Nicholsona. Dlaczego to idealny wybór na ten tydzień? Bo ten film chłodzi podwójnie. Po pierwsze, wizualnie. Śnieżyca odcinająca bohaterów od świata, mróz i finałowy, gigantyczny żywopłot, labirynt pokryty grubą warstwą lodu sprawia, że natychmiast zatęsknicie za ciepłym kocykiem. Po drugie, to lodowaty klimat psychologiczny. Kubrick nie straszy nas tanimi potworami wyskakującymi z szafy. On powoli, z chirurgiczną precyzją, sączy w nas niepokój. Obserwujemy, jak główny bohater powoli traci zmysły w pustym, odizolowanym hotelu. Ta atmosfera izolacji i narastającego szaleństwa po prostu mrozi krew w żyłach. Jeśli więc szukacie ucieczki od letniego skwaru, zgaście światło, zasłońcie rolety i włączcie lśnienie. Gwarantuję, że temperatura w Waszych salonach spadnie o dobrych kilka stopni. A na koniec mam dla Was kilka ciekawostek o tym filmie. Słynne Here's Johnny to była czysta improwizacja. Najbardziej kultowa linijka z filmu, którą Jack Nicholson krzyczy przez wyrąbaną siekierą dziurę w drzwiach, w ogóle nie była zapisana w scenariuszu. Jack rzucił to spontanicznie, nawiązując do hasła, którym co wieczór zapowiadano prowadzącego niezwykle popularny w USA program The Tonight Show Starting Johnny Carson. Kubrick, który mieszkał w Anglii, nie znał tego programu. O mało nie wyciął więc tej sceny, bo nie rozumiał żartu. Inspiracją dla Stephena Kinga z kolei był hotel w Colorado. Pisarz spędził tam jedną noc w pokoju numer 217 i był jedynym gościem, bo hotel zamykał się na zimę. To tam narodził się pomysł na książkę. Co ciekawe, hotel zyskał taką sławę,

że do dziś działa i celowo puszcza w telewizji hotelowej film Kubricka zapętlony przez 24 godziny na dobę. W książce Kinga Przeklęty pokój miał numer 217, jednak dyrekcja hotelu Timberlane Lodge w Oregonie, którego fasadę widzimy w filmie, poprosiła Kubricka o zmianę numeru na taki, który w ich hotelu nie istnieje. Bali się, że po premierze nikt już nie będzie chciał go wynająć. Kubrick zmienił go na 237 i w ten sposób stworzył jeden z najsłynniejszych numerów w historii kina. Zanim Jack Nicholson został aktorem, służył w lotniczej straży pożarnej. Kiedy przyszło do kręcenia sceny niszczenia drzwi siekierą, rekwizytorzy przygotowali lekkie, fałszywe drzwi. Nicholson dzięki strażackiej wprawie rozwalił je w kilka sekund. Kubrick musiał nakazać ekipie zbudowanie solidnych, ciężkich, prawdziwych drzwi z grubego drewna, żeby scena trwała odpowiednio długo na ekranie. Z kolei inny bohater, Danny Lloyd, który grał synka Jacka, miał w momencie produkcji filmu zaledwie 6 lat. Kubrick niesamowicie go chronił. Chłopiec przez cały okres zdjęć był przekonany, że gra w zwykłym dramacie obyczajowym o rodzinie mieszkającej w hotelu. Pełną, przerażającą wersję filmu obejrzał dopiero jako nastolatek. A na koniec motyw przewodni z filmu Lśnienie. Swoją drogą, czy on już sam nie jest odpowiedzią, dlaczego wybrałam ten film? Posłuchajcie sami.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park. Najnowsza

0: Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Reklama.

Kolejna szajka zatrzymana, no i biznes zakończony. Posłuchajcie, jak działali ostatnio oszuści, którzy nawet i oszukiwali naszych kolegów z Chełma i z okolic, ale także z całej Polski. Przestępcy podobno stosowali znany schemat oparty na wywołaniu silnych emocji i presji czasu. Pewnie już o tym słyszeliście, nie? Do seniorów dzwoniły osoby podające się za członków rodziny, które twierdziły, że spowodowały wypadek drogowy, no i pilnie potrzebują kasiorki, aby uniknąć aresztu. Rzekomy policjant, który potwierdzał zmyśloną historię, no i też instruował, w jaki sposób przygotować gotówkę. No, zabawne to już się robi, że w dzisiejszych czasach ktoś daje się jeszcze na to złapać, ale nie ma co się tutaj śmiać, bo są to seniorzy, którzy z

pewnością zaufają rozmówcom, bo jest on naprawdę wiarygodny. Być może ci ludzie, którzy dzwonią do tych seniorów, są po jakiejś szkole aktorskiej. Nie wiem. Ale wiem, że seniorzy potrafią przekazać gotówkę, którą oni niby odbierają sobie osobiście przez podstawionych kurierów. No i tak wyłodzili naprawdę spore pieniądze. Na przykład 85-latka z Zamościa straciła w ten sposób 40 tysięcy złotych. A to nie koniec ofiar z naszego powiatu. O szczegółach całego zatrzymania, o szczegółach tych przeprowadzanych akcji na legendę doczytacie sobie na naszym portalu supertydzień.pl. Serdecznie zapraszam do lektury. 9 minut przed godziną 11.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków. Wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos. Chińska sonda dotarła do meteorytu. Dorota Wardycka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
1: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny. Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją. W pobliżu miejsca pierwszych eksplozji przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
0: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw

0: NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
1: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
0: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
2: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
3: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
2: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełmski Szpital ma nowego, pełniącego obowiązki dyrektora. Doszło do tego po rezygnacji Agnieszki Kruk. Część pracowników wyraża obawy, powołując się na doniesienia z jego poprzedniego miejsca pracy. Urząd Marszałkowski potwierdza tylko, że zmiana została przeprowadzona zgodnie z przepisami. Symulowana próba porwania burmistrza, alarm bombowy w wodociągach oraz ataki na infrastrukturę energetyczną. W Rejowcu Fabrycznym odbyły się dwudniowe ćwiczenia obronne. W działaniach uczestniczyły wojsko, policja i straż pożarna, a celem było sprawdzenie procedur reagowania w kryzysowych sytuacjach. W Kraszczadach w sobotę odbędzie się druga edycja koncertu Mocne Brzmienia. Organizatorzy liczą na powtórzenie sukcesu ubiegłorocznego wydarzenia. Za sprawą jakiego programu? O tym opowiemy w lokalnych wiadomościach o 11.30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Deszczowych chmur możemy się dziś spodziewać przede wszystkim na północy i na północnym zachodzie, ale w ciągu dnia deszcz pojawi się również we wschodnich regionach, a na południu możliwe burze. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Kto z Was lubi amerykańskie filmy akcji, wcale nie musi jechać do Stanów Zjednoczonych, aby poczuć na własnej skórze takie zdarzenia. Jak się okazuje, u nas też naprawdę sporo się dzieje, no i przyglądamy się tym sprawom i za chwilkę to właśnie dla Was uczynimy. Zostańcie razem z nami, tu program Bonton na lato. Kłaniam się niziutko, tu Fox i 6 minut po 11.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na

0: 100 kilometrów, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton na lato.

awantury domowe. Mam nadzieję, że nie macie z nimi nic wspólnego, ani ich nie tworzycie, ani też nie jesteście świadkami takich zdarzeń, ale właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że domowa awantura, jedna z domowych awantur zakończyła się drastycznie. Gdzie? W Poniatówce, w gminie Leśniowice. Sceny niemalże jak z serialu W11. 49-letnia kobieta w czasie kłótni ugodziła w nerwach swojego męża, 53-latka, prosto w klatkę piersiową. Oczywiście temu zdarzeniu towarzyszyło pewnie jakieś tam ostro zakrapiane popołudnie, wiadomo czym. Jak sądząc po wieku, pani z panem znali się dość długo, ale jednak jak pani wydmuchała prawie 4 promile alkoholu, okazuje się, że w ogóle się nie znają. No, chyba, że to nie była jedna

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama.
3: Mamy dla Was dawkę lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Proszę bardzo, 11.30 już na zegarach, więc czas na wiadomości. Bez zbędnej zwłoki.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad, jest 11.30. Chełmski Szpital z nowym szefem. Zmiana na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego budzi emocje. Zarząd Województwa Lubelskiego potwierdził, że Agnieszka Kruk złożyła rezygnację, a obowiązki dyrektora powierzono Andrzejowi Jarzębowskiemu. Decyzja obowiązuje od 1 lipca i ma charakter tymczasowy do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora. Ta nieoczekiwana zmiana wywołała zaniepokojenie grupy pracowników Chełmskiego Szpitala. Nie kryją obaw związanych z wyborem nowego szefa placówki. Powołują się przy tym na informacje dotyczące jego pracy w szpitalu psychiatrycznym w Radecznicy, gdzie część personelu publicznie zarzucała dyrekcji niewłaściwe metody zarządzania i zapowiadała skierowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy. Ówczesna dyrekcja odrzucała te zarzuty, tłumacząc, że podejmowane działania miały poprawić organizację pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski w Lublinie, dlaczego właśnie Andrzej Jarzębowski został wybrany do kierowania chełmską placówką w tak trudnym momencie. W odpowiedzi urząd nie odniósł się jednak do obaw pracowników ani do kontrowersji związanych z jego pracą w Radecznicy. Zamiast tego wskazał, że Agnieszka Kruk zrezygnowała ze stanowiska, a obowiązujące przepisy pozwalają powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres do 6 miesięcy bez konsultacji z Radą Społeczną Szpitala. Urząd przypomniał również, że za funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor, dlatego pytania dotyczące spraw pracowniczych powinny być kierowane bezpośrednio do niego. Nie wyjaśniono natomiast, jakie przesłanki zdecydowały o wyborze właśnie Andrzeja Jarzębowskiego, ani czy Zarząd Województwa analizował sygnały płynące z jego poprzedniego miejsca pracy. Próba porwania burmistrza, zagrożenie bombowe w wodociągach

0: ataki na sieć energetyczną. W Rojowcu Fabrycznym zakończyły się wielowymiarowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem Dworek 2026. Przez dwa dni miasto stało się areną działań służb mundurowych, wojska oraz przedstawicieli infrastruktury krytycznej. Scenariusz manewrów był wymagający i obejmował serię równoległych zdarzeń. Jednym z najbardziej widowiskowych epizodów była symulowana próba uprowadzenia burmistrza Gabriela Adamca, która zakończyła się jego ewakuacją pod osłoną uzbrojonego konwoju. W tym samym czasie służby ratunkowe interweniowały w zakładzie wodociągowym, gdzie ogłoszono alarm bombowy oraz odpierały ataki na obiekty energetyczne należące do PGE. W działaniach brały udział liczne formacje, w tym 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, wspierane przez policję i straż pożarną. Jak podkreśla burmistrz, celem ćwiczeń nie była widowiskowość, lecz praktyczne sprawdzenie procedur i koordynacji działań w sytuacjach realnego zagrożenia. By uniknąć paniki wśród mieszkańców, wszystkie komunikaty o ćwiczeniach oznaczano specjalnym znakiem Dworek 2026. Manewry zakończyły się też wielogodzinnym podsumowaniem, a zebrane doświadczenia posłużą do opracowania nowych rekomendacji dla miejskiego systemu reagowania kryzysowego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Mocne brzmienia w Kraszczadach powracają. W sobotę odbędzie się druga edycja tego muzycznego wydarzenia.
2: Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Wgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal.
0: Informuje Anna Kot z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie. Organizatorzy liczą na to, że uda im się ponowić sukces ubiegłorocznego koncertu.

0: I już cyk, pyk, myk, kartka z kalendarza, ale ta muzyczna. Nie do tej, której zaglądaliśmy my dziś rano. Teraz czas, aby nasz kolega trochę poopowiadał wam jakieś ciekawostki właśnie z kartki, z muzycznej kartki z kalendarza.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 6 lipca. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite rocznice kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od wydarzenia absolutnie legendarnego. W roku 1957, dokładnie 69 lat temu, na festynie parafialnym w Liverpoolu doszło do spotkania, które odmieniło losy świata. Młody Paul McCartney po raz pierwszy zobaczył występ zespołu The Quarrymen i poznał jego lidera, Johna Lennona. To właśnie tego dnia narodziła się chemia, która dała początek grupie The Beatles i zrewolucjonizowała całą współczesną muzykę. Przenosimy się do roku 1959. 6 lipca na świat przyszedł Richard Mirando, znany całemu światu jako Sin, ikona i ojciec chrzestny światowego graffiti. Choć to postać ze świata sztuk wizualnych, jego barwne prace zdefiniowały wygląd nowojorskiej kultury hip-hopowej przełomu lat 70. i 80., która nierozerwalnie łączyła się z narodzinami nowej ery muzycznej. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. Swoje 51. urodziny obchodzi dzisiaj Curtis James Jackson III, czyli nikt inny jak 50 Cent. Amerykański raper, aktor i producent, który na początku lat 2000 podbił światowe listy przebojów za sprawą kultowego albumu Get Rich or Die Trying. Cały świat do dzisiaj buja się do jego radiowych killerów, takich jak In The Club czy Candy Shop. Przesyłamy masę nowojorskich wibracji. Zaglądamy do roku 1979. Dokładnie 47 lat temu urodził się Nick Castor, wokalista i gitarzysta australijskiej garażowo-rockowej formacji Jet. Nick kończy dzisiaj 47 lat, a fani mocniejszego, energicznego grania doskonale pamiętają jego surowy, drapieżny głos w wielkim radiowym hicie Are You Gonna Be My Girl? Smutna kartka z roku 2020, dokładnie 6 lat temu ze sceny tego świata odszedł maestro Ennio Morricone, wybitny włoski kompozytor i dyrygent, autor ścieżek dźwiękowych do ponad 500 filmów, człowiek, który stworzył nieśmiertelne motywy muzyczne do takich arcydzieł jak Dobre, Złe i Brzydkie czy Misja. Jego muzyka to czysty, ponadczasowy monumentalizm, który na zawsze pozostanie w radiowym kanonie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym rokowym trzęsieniem ziemi z roku 1987, które dokładnie w lipcu tamtego roku zdemolowało światowe stacje radiowe. Dokładnie 39 lat temu, w lipcu 1987 roku, brytyjska formacja Heart świętowała kolejny tydzień gigantycznych triumfów, a ich album Bad Animals nie schodził z odtwarzaczy. Ale w letnim eterze tamtego roku królował przede wszystkim jeden utwór, nieśmiertelne pop-rockowe arcydzieło Alone. Niezwykle klimatyczny wstęp oparty na fortepianie i ten absolutnie potężny, wręcz rozdzierający i niesamowity wokal Ann Wilson w refrenie sprawiły, że piosenka z miejsca zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. To utwór o gigantycznej przestrzeni i radiowej mocy, która idealnie pasuje do lipcowego słońca i natychmiast zdejmuje z barków każdy poniedziałkowy ciężar. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z historią, zamykamy też muzyczną kartkę z kalendarza i na start tygodnia stawiamy na 100% rockową petardę o potężnym brzmieniu. Skoro mamy piękny wakacyjny lipiec na 104,9 FM, czas na dawkę wokalnego geniuszu najwyższej próby. Przed wami siostry Wilson i zespół Heart.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku. ING.

0: To twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Tak szybko zaczęliśmy, no i tak szybko właśnie musimy kończyć. Program Bonton na lato właśnie powoli się kończy, ale nie wraz z latem na całe szczęście, nie, no bez takich. Kiedy wraca jakaś przyjemniejsza temperatura, czy będzie padał deszcz, czy warto ze sobą wziąć parasol, czy może jednak gumiaki? O tym wszystkim po godzinie 12, bo mamy dla Was nie tylko po pierwsze punktualnie o 12 najświeższe informacje z kraju i ze świata, ale również też prognozy pogody i tak dalej. Zresztą kupa też dobrej muzyki w tej następnej godzinie specjalnie dla Was, więc ja już uciekam w zasadzie, więc ja się muszę odmeldować, ale wracając do domu obiecuję, że będę razem z Wami, słuchając 104,9 FM. Słyszymy się osobiście jutro po 7. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
8: Wybiło południe w Radiu Banton. Czas na wiadomości.
9: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków. Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
10: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
9: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
11: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić

0: prowadzić generalnej ofensywy na zachód.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
2: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
3: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
2: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
1: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Nowy lipcowy tydzień wita nas, no można powiedzieć, bajkową pogodą. W Chełmie mamy teraz na termometrach 22 stopnie. Po południu synoptycy prognozują 26, chociaż tego ciepła może za bardzo nie odczujemy, bo silny i porywisty wiatr z zachodu nam na to nie pozwoli. Za to szanse na to, że spadnie choćby jedna kropla deszczu, to równe zero. Nie ma męczącego upału, jest za to czyste, wakacyjne słońce.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: 5 po 12. Jarek Hołota, witam was. Pierwszy wakacyjny poniedziałek w rytmie lata. Przez najbliższe 5 godzin będziemy łapać promienie słońca i serwować wam najlepsze letnie hity. Swoje święto dziś obchodzą Dominika oraz Gotthard. Tradycyjna paczka najgorętszych życzeń leci prosto z naszej anteny. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Pocałunku, więc przestańcie się na chwilę dąsać i po prostu uśmiechnijcie się do kogoś bliskiego. Zaczynamy.

Ace of Base in the Sun w rytmie lata. W Radiu Pantheon 8 minut po godzinie 12. Przypominam, dziś Światowy Dzień Pocałunku, a badania psychologiczne dowodzą, że szybki buziak o poranku potrafi naładować nas pozytywną energią i obniżyć poziom stresu na całe 8 godzin pracy. Jeśli więc poniedziałek w biurze daje wam w kość, wiecie już, jaką darmową terapię warto zastosować w czasie przerwy. Kuba i Kuba, a za chwilę Bausa w rytmie lata w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron.

0: 200 mg tabletki. Wskazania. Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych. Dyskines. Zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny. Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

w rytmie lata Luna i Bailando to jeden z tych utworów, które właśnie zawsze kojarzą nam się z latem i z wakacjami. 21 minut po godzinie 12 na naszych zegarach. Kino Letnie pod Gwiazdami wraca do Chełma. Na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej ponownie odbędą się wakacyjne seanse pod gołym niebem. Pokazy zaplanowano w czwartki lipca i sierpnia. Pierwszy pokaz odbędzie się już w ten czwartek, 9 lipca. Wydarzenie na stałe wpisało się już w kulturalny pejzaż miasta, także w tym roku przygotowano zróżnicowany repertuar obejmujący zarówno kino amerykańskie, jak i polskie produkcje oraz filmy obyczajowe, dramatyczne i sensacyjne. Pokazy w lipcu będą rozpoczynały się o godzinie 20:30, natomiast w sierpniu o 20:00. Miejscem wszystkich projekcji będzie dziedziniec Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. Formuła wydarzenia pozostaje niezmienna. Otwarte letnie spotkania filmowe pod gołym niebem, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. No ale ze względu na plenerowy charakter seansów warto pamiętać, że ich przebieg może zależeć od warunków pogodowych. O 12:30 lokalne wiadomości sportowe.

Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

0: przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków kraju spotkali się, aby wspólnie pokonać 5 km podczas 8 urodzin miejscowego parkrunu. Było to jednocześnie 335 spotkanie amatorów tej dyscypliny w parku na górce przy Bazylice. Mówi Józef Wójcik, koordynator parkrunu w Chełmie.
8: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób. I od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, w której było więcej. Była kolejna urodzinowa. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm Biega.
7: Podczas ósmych urodzin wydarzenia nie zabrakło biegaczy z Warszawy i Lublina, którzy od lat zajmują się turystyką parkrunową, startując w innych lokalizacjach.
9: Na Mazurach wszystko objechałam. Bardzo mi się podobało. Trasy w ogóle nad jeziorami są super, tym bardziej, że w Warszawie, no to wiadomo, to jest miasto. My biegamy akurat w parku. Byłam w Londynie 5 kołek.
10: 53 lokalizacje w Polsce. Południowo-wschodnia część jest praktycznie już cała zrobiona. Zostało troszkę tam Gdańska. Z dalszych lokalizacji Szczecin, Świnoujście zaliczone. No i tam troszkę tam na obrzeże południe Polski też.
11: To jest tak gdzieś 70 par wolontariatów, 70 razy jako uczestnik. Biegałem między innymi na Podlasiu, Śląsku, no i na Lubelszczyźni wiadomo też.
7: Fotorelację z ósmych urodzin chełmskiego parkrunu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przed Zuzanną Zdybel, pływaczką i

0: Wielokrotną medalistką UKS-u Wodnik Krasny Staw kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka ponownie została powołana do kadry narodowej i będzie reprezentowała biało-czerwone barwy podczas zmagań krajów Europy Środkowej w Lublianie, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciła.
1: No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
0: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem będzie Łódź.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: W rytmie lata.

Living on a Prayer i grupa Bon Jovi w rytmie lata na 104,9 za 24 minuty 13. Kilka minut temu mówiliśmy o tym, że kino letnie pod gwiazdami wraca do hełma i zaprasza na wakacyjne seanse w czwartki na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. A tymczasem jedna z ogólnopolskich sieci kinowych opublikowała ranking przekąsek, po które najchętniej sięgamy podczas seansów. I tradycyjny popcorn wciąż bije wszelkie rekordy popularności, zostawiając na czosy daleko w tyle. Co ciekawe, statystyczny widz zjada ponad połowę swojego kubełka jeszcze przed rozpoczęciem samego filmu, czyli na etapie oglądania bloków reklamowych. No to jeśli dzisiejszy wieczór planujecie spędzić przy dobrym kinie w domowym zaciszu, zróbcie sobie solidne zapasy chrupiących przekąsek, żeby nie zabrakło przed kluczową sceną. Olivia Rodrigo, Drop That przed nami.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze

0: spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: W rytmie lata na 104,9.

Lanto, Your Box w rytmie lata na 104,9 FM. Za 7 minut 13, za 7 minut najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Przypominam, że dziś Światowy Dzień Pocałunku, a według statystyk najdłuższy pocałunek w historii trwał nieprzerwanie przez ponad 58 godzin. I został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. No, brzmi to jak morderczy maraton, dlatego my na antenie proponujemy znacznie przyjemniejszy i mniej męczący rekord. Na przykład kilka godzin bez przerwy z najlepszymi hitami tego lata.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je

0: Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
11: Minęła 13 w Radiu Ponton. Czas na wiadomości.
12: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Talina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszne i zachodniej propagandy.
13: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
12: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZ-a napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
14: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać...

0: też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
1: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Kilka instytucji w regionie, m.in. w Chełmie, otrzymało dziś maile z informacją o rzekomych ładunkach wybuchowych. Wśród nich znalazły się sanepid, urząd skarbowy, biblioteka i szkoła. Służby każdorazowo sprawdzają tego typu alarmy. Straż Graniczna rozbiła grupę zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Zatrzymano 9 osób, a zabezpieczony towar wyceniono na ponad 160 milionów złotych. Według śledczych Skarb Państwa mógł stracić ponad 250 milionów złotych. W Krasnymstawie rozważane jest wprowadzenie tabliczek z kodami QR przy zabytkach, które umożliwiałyby szybki dostęp do informacji o ich historii. Urząd Miasta pomysł radnego ocenił pozytywnie, ale podkreślił, że jego realizacja wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, właścicielami obiektów oraz przygotowania kosztów. Będzie analiza tego projektu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Słońce nad naszym miastem operuje dziś bez żadnych kompleksów, a temperatura podskakuje w górę i pokazuje już bardzo przyjemne 24 stopnie. Nad miastem co prawda są obłoczki, ale nie ma żadnej chmury zapowiadającej jakieś opady, tak więc korzystajmy z tej pięknej lipcowej aury.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
9: Let's go, girls.
6: 6 po 13. W studiu cały czas bez zmian Jarek Hołota. Witam raz jeszcze w rytmie lata. Podkręćcie głośniki, bo mamy dla Was idealny muzyczny powiew świeżości na to popołudnie. Shania Twain już śpiewa, za chwilę męskie granie orkiestra, będzie Touchy Money, bądźcie więc z nami.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka.

0: Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama w rytmie lata.

mrozu. Nie ma miejsca jak dom w rytmie lata w Radiu Bon Ton. 22 minuty po godzinie 13. Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Chełmska Biblioteka Publiczna zapraszają na sesję popularno-naukową poświęconą historii dziedzictwu średniowiecznego Chełma. Wydarzenie będące częścią obchodów Dni Chełma będzie okazją do poznania najnowszych wyników badań archeologicznych oraz dyskusji o znaczeniu Chełma jako ważnego ośrodka na pograniczu kultur i cywilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. W programie przewidziano wystąpienia dotyczące m.in. królewskiej rezydencji na Górce Chełmskiej, zabytków archeologicznych średniowiecznej architektury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz sposobów prezentowania odkryć archeologicznych współczesnym odbiorcom.

Wydarzenie objął honorowym patronatem jego magnificencja rektor UMCS, a prelegentami będą wybitni specjaliści m.in. z Polskiej Akademii Nauk, UMCS, PANS i Muzeum Ziemi Chełmskiej. To już w najbliższy piątek, 10 lipca od godziny 10 do 12.30 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti przy ulicy Partyzantów 40. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią, archeologią oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Wstęp jest wolny.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Reklama.
6: Lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj przed południem kilka lokalnych instytucji otrzymało wiadomości mailowe informujące o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. Dotarły m.in. do chełmskiego sanepidu, Urzędu Skarbowego, Biblioteki Publicznej, Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego czy do Urzędu w Wierzbicy. W takich przypadkach decyzję o przeprowadzeniu ewentualnej ewakuacji podejmuje zarządca danego budynku. I tak stało się choćby w przypadku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, gdzie kilkadziesiąt osób opuściło jej siedzibę na czas kontroli bezpieczeństwa. Podobne alarmy zostały wszczęte dziś rano w placówkach oświatowych w Lublinie. Każdy taki incydent jest traktowany przez służby poważnie i uruchamia siły oraz środki. Zakłócają też funkcjonowanie instytucji publicznych. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z policją z Wołomina oraz Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Działania były prowadzone pod nadzorem zamojskiej prokuratury. W sprawie zatrzymano 9 osób, wszyscy to obywatele Polski. Jednej z nich przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie oraz przestępstw karno-skarbowych związanych z nielegalną produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych. W toku śledztwa zabezpieczono ogromne ilości nielegalnego towaru. To ponad 140 ton krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 200 tysięcy paczek papierosów wycenianych na ponad 64 miliony złotych. Według ustaleń śledczych działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty przekraczające łącznie 250 milionów złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na 3 miesiące. Wobec pozostałych zastosowano inne środki, poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. To nie koniec tej sprawy. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności. Będą ustalać wszystkie osoby zaangażowane w nielegalny proceder.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Przy najważniejszych zabytkach Kresnego Stawu mogą w przyszłości pojawić się tabliczki z nazwami obiektów oraz kodami QR. Z taką propozycją wystąpił przewodniczący Rady Miasta Marcin Wilkołaski. Złożył interpelację w tej sprawie podczas ostatniej sesji. Argumentuje, że chociaż informacje o zabytkach są już dostępne w internecie i aplikacjach turystycznych, to odwiedzający często nie wiedzą, przy jakim obiekcie się znajdują. Zeskanowanie kodu pozwoliłoby szybko poznać historię miejsca, zobaczyć archiwalne zdjęcia czy materiały multimedialne. Magistrat pozytywnie odniósł się do tej propozycji. W odpowiedzi podkreślono, że projekt wpisuje

0: Się w działania wzmacniające potencjał turystyczny Krasnego Stawu. Miasto zaznacza jednak, że realizacja przedsięwzięcia wymaga przygotowania spójnej koncepcji, także uzyskania zgód konserwatora zabytków oraz w przypadku obiektów prywatnych porozumienia z ich właścicielami. Konieczne będzie również oszacowanie kosztów wykonania i montażu tabliczek. Urząd deklaruje, że przeanalizuje możliwości realizacji tego właśnie pomysłu. Od 13 lipca ZUS będzie wydawał legitymację emeryta rencisty na nowym wzorze. Biało-zieloną kartę zastąpi szaro-niebieska. Plastikowy dokument zawiera elementy, które zabezpieczają przed sfałszowaniem.
1: To bardzo ważne. Legitymacje na starych wzorach zachowują ważność na okres, na który zostały wcześniej wydane, czyli nie trzeba ich wymieniać. Każda osoba, która przechodzi na emeryturę lub rentę, może pobrać M-legitymację, czyli elektroniczną legitymację emeryta rencisty w aplikacji M-Obywatel. Taki elektroniczny dokument wydajemy automatycznie każdemu nowemu świadczeniobiorcy i dzisiaj korzysta z niego niemal 1,5 miliona klientów ZUS. Jeżeli jednak ktoś woli plastikową kartę, może złożyć wniosek o jej wydanie.
0: Tłumaczy Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS i dodaje, że elektroniczny dokument działa jak tradycyjny. Emeryt lub rencista przez okazanie M-legitymacji na ekranie telefonu potwierdza, że ma prawo do ulg.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Is This Love, kiedyś White Snakes, teraz Komodo i Michael Shanes. W rytmie lata w Radiu Wonton za 23 minuty 14. Już za chwilę dawka odpowiedzi na najbardziej nieszablonowe pytania, które od zawsze chodzą wam po głowach, ale baliście się o nie zapytać. Kinga Miszczyk zaprasza was na najnowszy odcinek swojego wakacyjnego programu. A dlaczego? Już za chwilę. Wcześniej Tame Impala i Jane.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku naszej nowej audycji A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. W każdym odcinku będę szukać odpowiedzi na pytania zadane przez maluchy. Takie pytania, które czasem wydają się proste, ale kiedy zaczniemy się nad nimi zastanawiać, okazuje się, że kryją bardzo ciekawe historie. Dzisiaj swoje pytania zadali Franciszek i Stanisław, 12-letni bliźniacy.
2: A dlaczego Sisi ma czarną sierść?
3: A dlaczego mam blond włosy?
1: To świetne pytania, słuchajcie. I co najciekawsze, odpowiedź na oba jest bardzo podobna. Wyobraźcie sobie, że natura jest trochę jak malarz, tylko zamiast pędzla używa czegoś, co nazywa się barwnikiem. Ten barwnik nazywa się melanina. To właśnie melanina odpowiada za kolor naszych włosów, kolor skóry, a także kolor sierści u zwierząt. Można powiedzieć, że jest to taka naturalna farba produkowana przez organizm. Jeżeli melaniny jest dużo, włosy albo sierść stają się ciemne. Mogą być brązowe albo czarne. Jeżeli melaniny jest mniej, włosy są jaśniejsze. A kiedy jest jej naprawdę niewiele, pojawia się kolor blond. Dlatego właśnie Sisi ma czarną sierść. W jej włosach znajduje się dużo ciemnej melaniny. Ale teraz pojawia się kolejne pytanie. Skąd organizm wie, ile tej melaniny wyprodukować? Tutaj do gry wchodzą geny. Geny są trochę jak instrukcja obsługi naszego ciała. To dzięki nim wiemy, jaki mamy kolor oczu, jaki kształt nosa, czy nasze włosy są proste, czy kręcone. To właśnie geny przekazują informacje, ile melaniny ma znaleźć się we włosach albo sierści, bo te informacje zapisane były przez naszych przodków. I dlatego jedni ludzie mają włosy blond, inni brązowe, a jeszcze inni rude lub czarne. Podobnie jest z psami. Niektóre psy są białe, inne czarne, jeszcze inne mają kilka kolorów jednocześnie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że większość małych dzieci ma włosy jaśniejsze niż wtedy, gdy są dorosłe? Wiele blondynów z czasem

0: staje się szatynami, bo organizm zaczyna produkować więcej melaniny. Dlatego możliwe, że za kilka lat wasze włosy będą miały trochę inny kolor niż dzisiaj. A skoro mówimy o bliźniakach, to mam jeszcze jedną ciekawostkę. Franciszek i Stanisław są bliźniakami, więc mają bardzo podobne geny. Dlatego często są do siebie podobni. Ale nawet bliźniacy jednojajowi nie są kopiami jednego do jednego. Czasami różnią się wzrostem, piegami, charakterem albo ulubionymi potrawami, bo oprócz genów wpływa na nas także życie, które przeżywamy każdego dnia. A wracając do naszego pytania, dlaczego Sisi ma czarną sierść? Bo w jej włosach znajduje się dużo ciemnego barwnika zwanego melaniną. A dlaczego Franciszek i Stanisław mają blond włosy? Bo w ich włosach tego barwnika jest znacznie, znacznie mniej. I właśnie dlatego świat jest tak kolorowy. Jedni mają włosy blond, inni rude, brązowe albo czarne. Jedne psy są białe, inne czarne, a jeszcze inne wyglądają tak, jakby ktoś pomalował je kilkoma kolorami naraz. I całe szczęście, bo dzięki temu każdy z nas jest trochę wyjątkowy. A dlaczego kot mruczy? A dlaczego mamy gęsią skórkę? A dlaczego cebula wyciska łzy? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach audycji. A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
11: Reklama. W rytmie lata.

Czy będziemy pamiętać SARS-a? W rytmie lata na 104,9 za 10 minut 14. Naukowcy udowodnili, że planowanie letniego urlopu na samym początku lipca sprawia, że nasz mózg wydziela znacznie więcej endorfin, bo żyjemy już samą wizją odpoczynku. Jeśli więc poniedziałek w pracy trochę was nuży, otwórzcie w tajemnicy przed szefem oferty noclegów nad jeziorem. To oficjalnie zatwierdzona terapia antystresowa. Za chwilę 14 i najważniejsze doniesienia informacyjne. Teraz Dua Lipa.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja.

0: nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Reklama.
6: Jest 14 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości.
7: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy. Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
8: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
7: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
9: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
7: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
10: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
7: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.

0: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Melduję, że w Chełmie dobiliśmy prawie do dzisiejszego maksimum. Mamy piękne, równe 25 stopni, a synoptycy zapowiadają na dziś 26. Na słońcu odczuwalna temperatura jest oczywiście wyższa. Żadnych deszczowych chmur, żadnych burz na horyzoncie. Powroty z pracy będą dziś całkowicie suche, słoneczne i pachnące prawdziwym lipcowym latem.
0: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W rytmie lata.
3: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: 5 po 14, popołudniowa zmiana w toku. Jarek Hołota przed mikrofonem. Witam wszystkich, którzy zamykają już poniedziałkowe segregatory, wyłączają komputery i ruszają w stronę parkingów. Jedziemy razem. A za chwilę przewietrzymy muzyczne magazyny i sprawdzimy, jakie dźwięki będą rządzić na plażach i imprezach w najbliższych tygodniach. Janek Zieliński jest już gotowy i odpala dla Was swój najświeższy wakacyjny miks w programie Szafa Gra. To już za chwilę, wcześniej jeszcze Michael Jackson.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: A więc mamy to, kochani. Wakacje. Czekają nas 2 miesiące pełne słońca, chilloutu i dobrej energii. Niektórzy z was pojadą w dalsze bądź bliższe strony, czy to jakiś wyjazd nad wodę, czy trip do innego kraju. Tak więc uznałem, że w takich okolicznościach muszę wam do plecaków dorzucić parę dobrych płyt. Bo w końcu muzyka jest w mojej skromnej opinii najlepszą rzeczą, w której można zapisać nowe wspomnienia. Włączasz płytę albo składankę z danego momentu i przenosisz się wspomnieniami do danej chwili. Tak więc postaram się przekazać wam parę takich dobrych płyt, od klasyków przez nowości, od znanych rzeczy do perełek. No i wraz z tym moją miłość do muzyki, wraz z całym tłem, z historiami towarzyszącymi tym krążkom. Janek Zieliński, witam was w nowym programie na falach Radia Bon Ton pod tytułem Szafa Gra. A dzisiaj zaczniemy od mojej, jak dotąd, ulubionej płyty 2026. To jest You od Underscores. Jeżeli pamiętacie Bontonację, to możliwe, że pamiętacie też mój album roku 2024, jakim było Brat, od Charlie XCX. Premiera tego albumu i jego późniejsze egzystowanie odbiły się mocno na muzyce. Dzisiaj jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne albumy w nurcie dance, które nawiązują albo do hyperpopu, albo do starszej elektroniki, jak na przykład Skrillex. No zaczęło być to cool. Jakby Charlie pokazała, że można z tym iść dalej. Też to istotne właśnie, że to jest cool, bo na przykład dubstep na modłę Skrillexa był uważany za cringe'owy i żeby stworzyć elektronikę poza sferą EDM czy przebojów radiowych, trzeba było tworzyć wysoce nieprzystępne, krzyczane wręcz pozycje. Nagle się okazało, że da się zrobić elektronikę w tym, powiedzmy, nurcie przystępnie, bez poświęcania jej pomysłowości. To jest trochę przykład April Harper Gray, znanej jako Underscores, która zaczęła od dubstepu, potem mieszała rock z elektroniką, stworzyła w 2023 roku album Wallsocket, który miał jeszcze do tego skomplikowany storytelling, ale po tym krążku zaczęła grać jako support chociażby u Portera Robinsona czy Dennego Browna. Ten drugi jest o tyle istotny, że oboje wspólnie stworzyli utwór Copycat, który stał się taką, powiedzmy, podwaliną dla dzisiejszego albumu. You jest albumem napisanym bardziej przystępnie na tle reszty dyskografii Underscores. Żegnamy skomplikowane opowieści na podkładach z pogranicza najdzikszych elektronicznych albumów na rzecz brzmienia dance popu. Sięgamy do produkcji w stylu Timbalanda, Justina Timberlake'a z lat 2000, dance'owej ery Madonny czy nawet Michaela Jacksona. Ale to wszystko wykąpane w takim sosie, powiedzmy, bardzo takim pikselowym, nawiązującym do internetu z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Trochę jak album wyciągnięty z MySpace, słuchany na iPodzie. Zresztą, jak podkreśla sama artystka, jest to album głównie stworzony do słuchania na słuchawkach. Tekstowo można rzec typowy pop. Miłość, rasy, sława, nastawienie na ten repeat value. To wszystko jeszcze ma w sobie sporo współczesnych inspiracji, bo na przykład na Music w pewnym momencie można usłyszeć drillową perkusję. It's a miracle, you don't need your

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Reklama.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

To jest wielki letni hit z 1996 roku. Mr. President i Coco Jumbo w rytmie lata na 104,9. 22 minuty po godzinie 14. Przypominam, że dziś Światowy Dzień Pocałunków. A czy wiecie, że podczas całowania nasz organizm spala około 2 kalorii na minutę i uruchamia aż 34 mięśnie twarzy? A to oznacza, że okazywanie uczuć to nie tylko czysta przyjemność, ale też całkiem niezły, darmowy trening fitness, bez wychodzenia z domu.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Tak,

0: można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pierwszy mecz sparingowy przed kolejnym sezonem rozegrali w weekend trzecioligowcy Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z Awią Świdnik i uległ jej 1-2. Jedyną bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kustra.
3: Na pewno dwie różne połowy, tak? Bo w pierwszej połowie, kiedy grali zawodnicy, którzy byli z nami w poprzednim sezonie, to i gra wyglądała przyzwoicie i fajny wynik. Natomiast druga połowa to testowanie. W sumie 9 zawodników testowaliśmy, więc musiało to wyglądać zupełnie inaczej. Następny tydzień pracy.
2: Mówił trener Pietrzykowski. Kolejny mecz kontrolny Chełmianka rozegra 11 lipca z Górnikiem Łęczna. Drugi sparing i drugie zwycięstwo dopisał natomiast w weekend do konta ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, 4-1 pokonał Wartę Poznań.
4: No nie chciałbym, żebyśmy się zadowalali tylko wynikiem meczu, ale jakby procesem całym, codzienną taką pracą i wierzę, że konsekwencją mądrej, takiej rzetelnej pracy są później wyniki, więc dużo dobrego dzisiaj widzieliśmy. Na pewno jesteśmy świadomi jeszcze mankamentów, jakie występują w naszej grze i jakby rzetelnie nad tym pracujemy. To był fantastyczny moment, gdzie mogliśmy się przyjrzeć sporej grupie młodych zawodników i naprawdę jestem pod wrażeniem. Był dzisiaj tutaj obecny trener reprezentacji Polski Miłosz Stępiński, reprezentacji młodzieżowej. Z taką, bym powiedział, dumą i przyjemnością pokazałem tutaj mu dużą liczbę młodych zawodników.
2: Mówił szkoleniowiec Motoru. Pierwsze spotkanie z sezonu 26-27 jego zespół zagra na wyjeździe 26 lipca i zmierzy się z Widzewem Łódź. W sobotę w Chełmie odbędzie się 6. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Druga opcja to bieg główny na dystansie 5 km z trasą przebiegającą ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane będą przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: W rytmie lata.

Time Lover i Stevie Wonder w rytmie lata na 104,9. Za 24 minuty 15. Poniedziałkowy ruch w centrum Chełma zaczyna powoli gęstnieć, bo przed nami pierwsza fala popołudniowych powrotów do domu. Marcin Petruk ma już dla Was świeże podsumowanie z miejskich ulic w raporcie Traffic. Słuchajcie uważnie już za chwilę, ale wcześniej jeszcze chłopaki z Backstreet Boys.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na policyjnej mapie wypadków drogowych za skutkiem śmiertelnym widnieje już 36 punktów. Codziennie będziemy mówić, jak wygląda sytuacja, z nadzieją, że wpłynie to pozytywnie na dbanie o bezpieczeństwo przez kierowców. Tymczasem na lokalnych drogach standardowo jak na obecną porę zbliża się 15, więc niebawem rozpocznie się pora większego ruchu na części ulic. Centrum jest już przejezdne, natomiast korków można się spodziewać głównie na wiadukcie i na Lubelskiej na odcinku między przejazdem kolejowym a rondem Dmowskiego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 106.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w rytmie lata na 104,9 za 9 minut 15. Psychologowie ruchu drogowego odkryli, że słuchanie rytmicznych wakacyjnych hitów podczas stania w korkach potrafi obniżyć poziom irytacji kierowców o ponad połowę. No, my na antenie Radia Bon Ton dbamy o wasz spokój i za moment zaserwujemy numery, przy których po prostu zapomnicie o czerwonych światłach. Zostańcie z nami, za chwilę 15, a już teraz Teddy Swims i Dawid Podsiadło.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety.

na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Reklama.
3: Jest 15:00, czas na wiadomości w Radiu Bon Ton.
4: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra. Miriam Lipińska. I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
5: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
4: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
6: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
4: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets z Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i no, nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
4: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem. Mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
8: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
4: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: W Rejowcu Fabrycznym ruszyła procedura referendum w sprawie odwołania burmistrza. Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów od co najmniej 10% mieszkańców. Burmistrz odpiera zarzuty inicjatorów tego działania i nazywa je kampanią dezinformacyjną.

0: egzaminu.
1: CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty, które pokazują duże różnice między gminami powiatu chełmskiego. Sawin osiągnął najlepszy wynik z języka polskiego, Ruda Huta z matematyki, a Rejowiec Fabryczny z języka angielskiego, przekraczając średnią wojewódzką. Największym wyzwaniem pozostaje matematyka, szczególnie w najsłabszych gminach. We Włodawie strażacy gasili pożar przy ulicy Jasnej. Ogień objął pozostałości roślinne i przyczepę kempingową, zagrażając pobliskim obiektom. Pożar szybko opanowano. Nikt nie ucierpiał, straty były też niewielkie.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W Chełmie temperatura utrzymuje się na poziomie 25 stopni. Słońce powoli przesuwa się na zachód, ale niebo wciąż jest błękitne. O deszczu zapomnijmy. Przed nami wyjątkowe ciepłe popołudnie i pogodny wieczór, więc to idealny czas na rower, rolki czy grilla w ogrodzie.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: 6:15, Jarek Kałota, witam raz jeszcze w rytmie lata. No i witam tych, którzy właśnie usłyszeli najpiękniejszy dźwięk dnia, czyli trzask zamykanych drzwi od pracy. United Nations, już teraz.

0: Zastanawialiście się kiedyś, jaki film lub serial warto nadrobić podczas tych ciepłych letnich wieczorów na kanapie? No jeśli nie, to posłuchajcie, co oglądamy już za chwilę na naszej antenie. Sprawdzone kinowe hity i nowości w cyklu. Właśnie słuchajcie, co oglądamy.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasłem tygodnia jest... Filmy na ochłodę.
2: Gdy za oknem termometry szaleją, w redakcji Radia Bonton szukamy sprawdzonych sposobów.

Sposobów na ucieczkę przed upałem. W tym tygodniu naszym hasłem są filmy na ochłodę, a ja mam dla Was propozycję, po której po plecach przejdą Wam absolutnie lodowate dreszcze. Zostawiamy plażę i słońce, a przenosimy się do zasypanego śniegiem, odciętego od świata hotelu Overlook, w samym sercu gór Colorado. Mowa oczywiście o kultowym Lśnieniu Stanleya Kubricka z genialną, obłędną wręcz rolą Jacka Nicholsona. Dlaczego to idealny wybór na ten tydzień? Bo ten film chłodzi podwójnie. Po pierwsze, wizualnie. Śnieżyca odcinająca bohaterów od świata, mróz i finałowy, gigantyczny żywopłot, labirynt pokryty grubą warstwą lodu sprawia, że natychmiast zatęsknicie za ciepłym kocykiem. Po drugie, to lodowaty klimat psychologiczny. Kubrick nie straszy nas tanimi potworami wyskakującymi z szafy. On powoli, z chirurgiczną precyzją, sączy w nas niepokój. Obserwujemy, jak główny bohater powoli traci zmysły w pustym, odizolowanym hotelu. Ta atmosfera izolacji i narastającego szaleństwa po prostu mrozi krew w żyłach. Jeśli więc szukacie ucieczki od letniego skwaru, zgaście światło, zasłońcie rolety i włączcie Lśnienie. Gwarantuję, że temperatura w Waszych salonach spadnie o dobrych kilka stopni. A na koniec mam dla Was kilka ciekawostek o tym filmie. Słynne Here's Johnny to była czysta improwizacja. Najbardziej kultowa linijka z filmu, którą Jack Nicholson krzyczy przez wyrąbaną siekierą dziurę w drzwiach, w ogóle nie była zapisana w scenariuszu. Jack rzucił to spontanicznie, nawiązując do hasła, którym co wieczór zapowiadano prowadzącego niezwykle popularny w USA program The Tonight Show Starting Johnny Carson. Kubrick, który mieszkał w Anglii, nie znał tego programu. O mało nie wyciął więc tej sceny, bo nie rozumiał żartu. Inspiracją dla Stephena Kinga z kolei był hotel w Colorado. Pisarz spędził tam jedną noc w pokoju numer 217 i był jedynym gościem, bo hotel zamykał się na zimę. To tam narodził się pomysł na książkę. Co ciekawe, hotel zyskał taką sławę, że do dziś działa i celowo puszcza w telewizji hotelowej film Kubricka, zapętlony przez 24 godziny na dobę. W książce Kinga przeklęty pokój miał numer 217, jednak dyrekcja hotelu Timberlane Lodge w Oregonie, którego fasadę widzimy w filmie, poprosiła Kubricka o zmianę numeru na taki, który w ich hotelu nie istnieje. Bali się, że po premierze nikt już nie będzie chciał go wynająć. Kubrick zmienił go na 237 i w ten sposób stworzył jeden z najsłynniejszych numerów w historii kina. Zanim Jack Nicholson został aktorem, służył w lotniczej straży pożarnej. Kiedy przyszło do kręcenia sceny niszczenia drzwi siekierą, rekwizytorzy przygotowali lekkie, fałszywe drzwi. Nicholson dzięki strażackiej wprawie rozwalił je w kilka sekund. Kubrick musiał nakazać ekipie zbudowanie solidnych, ciężkich, prawdziwych drzwi z grubego drewna, żeby scena trwała odpowiednio długo na ekranie. Z kolei inny bohater, Danny Lloyd, który grał synka Jacka, miał w momencie produkcji filmu zaledwie 6 lat. Kubrick niesamowicie go chronił. Chłopiec przez cały okres zdjęć był przekonany, że gra w zwykłym dramacie obyczajowym o rodzinie mieszkającej w hotelu. Pełną, przerażającą wersję filmu obejrzał dopiero jako nastolatek. A na koniec motyw przewodni z filmu Lśnienie. Swoją drogą, czy on już sam nie jest odpowiedzią, dlaczego wybrałam ten film? Posłuchajcie sami.

0: Na rynku pierwotnym w Chełmie. Polaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklama. W rytmie lata.

Sonic i Sky w rytmie lata w Radiu Bon Ton, 20 minut po godzinie 15. Internet żyje historią pewnego pasażera, który w pociągu dalekobieżnym zasnął tak mocno, że przejechał swoją stację docelową o 300 km i obudził się na drugim końcu kraju. No, u nas w szynobusach do Lublina taka drzemka najwyżej skończy się pobudką na stacji końcowej, ale i tak warto nastawić budzik, no bo relaks podróży jest super, dopóki wasz bilet nie straci ważności 3 województwa dalej. Za chwilę, a dokładnie za 9 minut, o 15.30 kolejna dawka lokalnych wiadomości. Teraz Duke Dumont, a potem Zakopower.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4.

0: niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
1: Reklama.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne. Eliza Kudarska-Nowosad, jest 15.30. Gorąca atmosfera w Rejowcu Fabrycznym. Rozpoczęła się procedura, która może doprowadzić do odwołania burmistrza Gabriela Adamca przed końcem kadencji. W mieście ruszyła oficjalna zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Grupa inicjatywna, której pełnomocnikiem jest Paweł Sagan, złożyła już wymagane zawiadomienie do komisarza wyborczego. Inicjatorzy akcji mają teraz 60 dni, czyli czas do 28 sierpnia, na zebranie podpisów od co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Głównym powodem wniosku o odwołanie włodarza są zarzuty dotyczące m.in. pogłębiania podziałów społecznych, niewystarczającego tempa rozwoju miasta oraz kontrowersyjnej polityki kadrowej. Paweł Sagan wskazuje na niespełnione obietnice wyborcze oraz zły stan niektórych dróg miejskich. Burmistrz odpiera te zarzuty, nazywając je elementem kampanii dezinformacyjnej. W oficjalnym stanowisku podkreślił, że szanuje demokratyczne prawo do referendum, jednak nie zgadza się z argumentami przeciwników, które jego zdaniem są przedstawiane bez pełnego kontekstu. Burmistrz broni swojej polityki kadrowej i finansowej, wskazując na regularną spłatę zobowiązań miasta oraz transparentne nabory na stanowiska. Jeśli inicjatorom uda się zebrać wymagane podpisy i zostaną pozytywnie zweryfikowane, mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mogą pójść do urn już na początku września. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, które pokazują ogromne zróżnicowanie poziomu wiedzy w powiecie chełmskim. W skali całego województwa lubelskiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim, uzyskując średnio 71%, podczas gdy matematyka z wynikiem ponad 53,5% pozostała najtrudniejszym wyzwaniem. W naszym powiecie liderem z języka polskiego okazała się gmina Sawin, która ze średnią 71,6% wyraźnie wyprzedziła średnią wojewódzką. Na podium w tej kategorii znalazło się także miasto i gmina Rejowiec Fabryczny. Prawdziwym wyzwaniem okazała się jednak matematyka. Najlepszy wynik w powiecie wypracowali uczniowie z gminy Ruda Huta, osiągając blisko 60%. Sytuacja w innych samorządach jest jednak alarmująca. Tylko 5 gmin w powiecie osiągnęło wynik na poziomie lub wyższym od średniej wojewódzkiej, a w gminie Leśniowice średnia wyniosła zaledwie 26,2%. Z kolei w kategorii języka angielskiego bezkonkurencyjne okazało się miasto Rejowiec Fabryczny. To jedyny samorząd w całym powiecie chełmskim, który z wynikiem 73,7% przekroczył średnią dla województwa lubelskiego. Eksperci podkreślają, że tegoroczne zestawienie nie wskazuje jednej dominującej gminy. Każdy samorząd ma swoje mocne strony. Jednocześnie ogromna, ponad 33% różnica między najlepszym i najsłabszym wynikiem z matematyki pokazuje, jak duże wyzwania edukacyjne stoją przed częścią lokalnych szkół.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: To było gorące popołudnie we Włodawie i szybka interwencja służb. Strażacy gasili pożar przy ulicy Jasnej. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17. Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie otrzymał początkowo niepokojące zgłoszenie o ogniu, który miał zająć budynek gospodarczy lub barak w pobliżu zaparkowanych samochodów. Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy z włodawskiej komendy. Po przyjeździe strażaków okazało się, że sytuacja wygląda nieco inaczej niż wskazywały pierwsze doniesienia. Ogniem objęte były pozostałości roślinne oraz przyczepa kempingowa. Mimo że płomienie zagrażały stojącemu obok barakowi oraz pobliskim autom, strażacy szybko opanowali sytuację. Jak wynika z meldunków, pożar był pod pełną kontrolą i nie spowodował strat o dużej wartości materialnej.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ebony Hearts w rytmie lata w Radiu Bon Ton za 22 minuty 16. Popołudniowy szczyt powrotów w pełni. Dlatego sprawdzamy, jak radzą sobie główne arterie w naszym regionie. Marcin Petruk jest już gotowy i za chwilę podpowie, jak sprawnie ominąć poniedziałkowe zatory. A teraz najlepsza muzyka dla kierowców. Niezapomnianej Avicii i Without You. W rytmie lata w Radiu Bon Ton.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów sprawdziło, jaki jest udział elektryków na rynku motoryzacyjnym poszczególnych krajów Starego Kontynentu. Wbrew części opinii, liderem nie jest Polska, bo jesteśmy wyprzedzeni, ale tylko o jedno państwo. Stawca pod kątem najmniejszej liczby elektryków na drodze przewodzi Chorwacja z wynikiem 4%. My jesteśmy na drugiej lokacie z rezultatem 5,3, aczkolwiek tuż za nami są kolejna Słowacja, Estonia i Grecja. Mediana udziału samochodów elektrycznych w rynku europejskim to 20%, a znacząco zawyżają Norwegia, gdzie takich pojazdów jest zarejestrowanych aż 98% w skali krajowej floty. Drugie miejsce należy do Danii, 80%, zaś trzecie do Finlandii, prawie 48%.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
11: W rytmie lata.

W rytmie lata James Arthur Impossible na zegarach 15.51. Statystyki pokazują, że podczas wakacji jemy średnio o 40% więcej lodów niż w pozostałe miesiące roku, a naszym absolutnym numerem jeden na liście smaków wciąż pozostaje klasyczna wanilia i śmietanka. No skoro pogoda za oknem jest bezbłędna, to po powrocie do domu zróbcie sobie małą przerwę i skoczcie do najbliższej lodziarni. Poniedziałek od razu stanie się piękniejszy. 16 na horyzoncie, punktualnie o 16 wiadomości, a już teraz Alesso, One Republic oraz Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii.

0: Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
3: Jest 16, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Mirjam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
5: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
4: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
6: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
4: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
7: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
4: Kamizelki trafią też do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny komitet palestyńskich technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki, a cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
8: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce, wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
4: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Poniedziałek powoli będzie zmierzał ku wieczorowi, a na termometrach wciąż mamy 24 stopnie, niebo niemal idealnie czyste, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, ale deszczu nam nie przyniesie, wieczór pogodny i ciepły, jutro podobna pogoda do dzisiejszej.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: W rytmie lata.
11: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: 5 po 16, Jarek, o teraz jeszcze witam w rytmie lata. Przed nami ostatnia prosta dzisiejszego

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM. Może.

I cykliści z Chełma mają powody do radości. Miasto oficjalnie zakończyło odbiory techniczne nowych odcinków ścieżek rowerowych, które łączą osiedla z terenami rekreacyjnymi w Kumowej Dolinie. Nowa, równa nawierzchnia asfaltowa oraz bezpieczne oświetlenie LED-owe mają zachęcić mieszkańców do porzucenia samochodów na rzecz jednośladów podczas letnich weekendów i popołudni. No, dzisiejszy ciepły wieczór to idealny moment, by przetestować nowe trasy i przewietrzyć głowę po całym dniu w pracy.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje Alupoint.

0: tarasów i ogrodów zimowych. Ponton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W sobotę biegacze z Chełma i dalszych zakątków kraju spotkali się, aby wspólnie pokonać 5 km podczas 8 urodzin miejscowego parkrunu. Było to jednocześnie 335. spotkanie amatorów tej dyscypliny w parku na górce przy Bazylice. Mówi Józef Wójcik, koordynator parkrunu w Chełmie.
2: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób. I od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, której było więcej. Była kolejna urodzinowa. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm biega.
1: Podczas 8 urodzin wydarzenia nie zabrakło biegaczy z Warszawy i Lublina, którzy od lat zajmują się turystyką parkrunową, startując w innych lokalizacjach.
3: Na Mazurach wszystko objechałam. Bardzo mi się podobało. Trasy w ogóle nad jeziorami są super, tym bardziej, że w Warszawie, no to wiadomo, to jest miasto. My biegamy akurat w parku. Byłam w Londynie 5 kołek.
4: 53 lokalizacje w Polsce. Południowo-wschodnia część jest praktycznie już cała zrobiona. Zostało troszkę tam Gdańska. Z dalszych lokalizacji Szczecin, Świnoujście zaliczone. No i tam troszkę tam na obrzeże południe Polski też.
5: To jest tak gdzieś 70 par wolontariatów, 70 razy jako uczestnik. Biegałem między innymi na Podlasiu, Śląsku, no na Lubelszczyźni wiadomo też.
1: Fotorelację z 8 urodzin chełmskiego parkrunu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przed Zuzanną Zdybel, pływaczką i wielokrotną medalistką UKS-u Wodnik Krasnestaw, kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka ponownie została powołana do kadry narodowej i będzie reprezentowała biało-czerwone barwy podczas zmagań krajów Europy Środkowej w Lublianie, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciła.
6: No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
1: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem będzie Łódź. Pierwszy mecz sparingowy przed kolejnym sezonem rozegrali w weekend trzecioligowcy Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mierzył się na wyjeździe z Awią Świdnik i uległ jej 1-2. Jedyną bramkę dla biało-zielonych zdobył Jakub Kuzdra.
7: No, to były dwie różne połowy, tak? Bo w pierwszej połowie, kiedy grali zawodnicy, którzy byli z nami w poprzednim sezonie, to i gra wyglądała przyzwoicie i fajny wynik. Natomiast druga połowa to testowanie. W sumie 9 zawodników testowaliśmy, więc no, musiało to wyglądać zupełnie inaczej. Następny tydzień pracy.
1: Mówił trener Pietrzykowski. Kolejny mecz kontrolny Chełmianka rozegra 11 lipca z Górnikiem Łęczna. Drugi sparing i drugie zwycięstwo dopisał natomiast w weekend do konta ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół, który od niedawna prowadzi Mariusz Misiura, 4-1 pokonał Wartę Poznań.
8: No nie chciałbym, żebyśmy się zadowalali tylko wynikiem meczu, ale jakby procesem całym, codzienną taką pracą i wierzę, że konsekwencją mądrej, takiej rzetelnej pracy są później wyniki, więc dużo dobrego dzisiaj widzieliśmy. Na pewno jesteśmy świadomi jeszcze mankamentów, jakie występują w naszej grze i jakby rzetelnie nad tym pracujemy. To był fantastyczny moment, gdzie mogliśmy się przyjrzeć sporej grupie młodych zawodników i naprawdę jestem pod wrażeniem. Był dzisiaj tutaj obecny trener reprezentacji Polski Miłosz Stępiński, reprezentacji młodzieżowej. Z taką, bym powiedział, dumą i przyjemnością pokazałem tutaj mu dużą liczbę młodych zawodników.
1: Mówił szkoleniowiec Motoru. Pierwsze spotkanie z sezonu 26-27 jego zespół zagra na wyjeździe 26 lipca i zmierzy się z Widzewem Łódź. W sobotę w Chełmie odbędzie się 6. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na 2 dystansach. Pierwszy to bieg honorowy na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Druga opcja to bieg główny na dystansie 5 km z trasą przebiegającą ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane będą przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: W rytmie lata.

0: Basic. Bing Basic to nowa propozycja od DJU. A skoro mowa o nowościach, no to kolejna nowość przed nami, tym razem duet. Nasz rodzimy, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.00.

0: 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Cofnęliśmy się 30 lat, ponad 30 lat. No i przypomniały się wakacje roku 1995. Labushi, Be My Lover. W tamtym czasie każdy nucił ten refren. No i stało się. Zegar w reżyserce nieubłaganie pokazuje 8 minut przed godziną 17, a to oznacza, że czas skończyć naszą dzisiejszą podróż w rytmie lata. Jarek Hołota melduje wykonanie zadania. Bardzo wam dziękuję za wspólne godziny. Życzę wam spokojnego, ciepłego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że

0: Zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
1: Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana w amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tę informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
0: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
2: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
0: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
3: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
0: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Kilka instytucji w regionie, m.in. w Chełmie i Wierzbicy, otrzymało dziś maile z informacją o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. W sanepidzie przeprowadzono ewakuację kilkudziesięciu osób. W Zawadówce trwa spór o rozbudowę silosów zbożowych i status drogi dojazdowej do zakładu. Mieszkańcy domagają się jej uznania za publiczną i skarżą się na zapylenie, czemu z kolei zaprzecza gmina, powołując się na kontrolę odpowiednich instytucji. Sprawą zajmuje się Komisja Rady. Wojsławice i Turowiec z kolei mają nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Część terenów pozostanie rolnicza i leśna, a dokument chroni też historyczny układ Wojsławic i określa zasady nowej zabudowy.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Do końca dnia najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 6 lipca. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, jakie niesamowite rocznice kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od wydarzenia absolutnie legendarnego. W roku 1957, dokładnie 69 lat temu, na festynie parafialnym w Liverpoolu doszło do spotkania, które odmieniło losy świata. Młody Paul McCartney po raz pierwszy zobaczył występ zespołu The Quarrymen i poznał jego lidera, Johna Lennona. To właśnie tego dnia narodziła się chemia, która dała początek grupie The Beatles i zrewolucjonizowała całą współczesną muzykę. Przenosimy się do roku 1959. 6 lipca na świat przyszedł Richard Mirando, znany całemu światu jako Sin, ikona i ojciec chrzestny światowego graffiti. Choć to postać ze świata sztuk wizualnych, jego barwne prace zdefiniowały wygląd nowojorskiej kultury hip-hopowej przełomu lat 70. i 80., która nierozerwalnie łączyła się z narodzinami nowej ery muzycznej. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. Swoje 51. urodziny obchodzi dzisiaj Curtis James Jackson III, czyli nikt inny jak 50 Cent. Amerykański raper, aktor i producent, który na początku lat 2000 podbił światowe listy przebojów za sprawą kultowego albumu Get Rich or Die Trying. Cały świat do dzisiaj buja się do jego radiowych killerów, takich jak In Da Club czy Candy Shop. Przesyłamy masę nowojorskich wibracji. Zaglądamy do roku 1979. Dokładnie 47 lat temu urodził się Nick Castor, wokalista i gitarzysta australijskiej garażowo-rockowej formacji Jet. Nick kończy dzisiaj 47 lat, a fani mocniejszego, energicznego grania doskonale pamiętają jego surowy, drapieżny głos w wielkim radiowym hicie Are You Gonna Be My Girl? Smutna kartka z roku 2020, dokładnie 6 lat temu ze sceny tego świata odszedł maestro Ennio Morricone, wybitny włoski kompozytor i dyrygent, autor ścieżek dźwiękowych do ponad 500 filmów, człowiek, który stworzył nieśmiertelne motywy muzyczne do takich arcydzieł jak Dobre, Złe i Brzydkie czy Misja. Jego muzyka to czysty, ponadczasowy monumentalizm, który na zawsze pozostanie w radiowym kanonie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym rokowym trzęsieniem ziemi z roku 1987, które dokładnie w lipcu tamtego roku zdemolowało światowe stacje radiowe. Dokładnie 39 lat temu, w lipcu 1987

1997 roku brytyjska formacja Heart świętowała kolejny tydzień gigantycznych triumfów, a ich album Bad Animals nie schodził z odtwarzaczy. Ale w letnim eterze tamtego roku królował przede wszystkim jeden utwór. Nieśmiertelne poprokowe arcydzieło Alone. Niezwykle klimatyczny wstęp oparty na fortepianie i ten absolutnie potężny, wręcz rozdzierający i niesamowity wokal Ann Wilson w refrenie sprawiły, że piosenka z miejsca zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. To utwór o gigantycznej przestrzeni i radiowej mocy, która idealnie pasuje do lipcowego słońca i natychmiast zdejmuje z barków każdy poniedziałkowy ciężar. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z historią, zamykamy też muzyczną kartkę z kalendarza i na start tygodnia stawiamy na 100% rockową petardę o potężnym brzmieniu. Skoro mamy piękny wakacyjny lipiec na 104,9 FM, czas na dawkę wokalnego geniuszu najwyższej próby. Przed Wami siostry Wilson i zespół Heart.

0: kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda!
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
5: Jest 17.30, czas na wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj przed południem kilka instytucji w regionie otrzymało e-maile z informacją o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. Wiadomości trafiły m.in. do sanepidu w Chełmie, Urzędu Skarbowego, Biblioteki, Szkoły oraz Urzędu w Wierzbicy. W jednym z przypadków w chełmskim oddziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zarządzono ewakuacją. Budynek opuściło kilkadziesiąt osób na czas sprawdzania sytuacji przez służby. Podobne zgłoszenie odnotowano także w placówkach oświatowych w Lublinie. Każdy taki alarm jest traktowany poważnie i powoduje działania służb, jednocześnie zakłócając pracę instytucji publicznych. Wielka wojna w zawodówce o drogę, kurz i wizję przyszłości. Mieszkańcy gminy Rejowiec od miesięcy protestują przeciwko rozbudowie kompleksu silosów zbożowych firmy Agrol. Spór przeniósł się na salę obrad miejskiej rady. Kością niezgody jest przede wszystkim status drogi prowadzącej do zakładu. Mieszkańcy domagają się uznania jej za drogą publiczną, co ich zdaniem pozwoliłoby na lepszą kontrolę ruchu ciężkich pojazdów. Władze miasta z burmistrzem Tadeuszem Górskim na czele stoją jednak na stanowisku, że to droga wewnętrzna, która nigdy nie spełni parametrów drogi gminnej. Przeciwnicy inwestycji skarżą się również na ogromne zapylenie oraz rzekome stosowanie szkodliwej chemii. Burmistrz uspokaja. Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie potwierdziły obecności szkodliwych substancji, a pył w okolicy to efekt intensywnego pylenia roślin. W tle sporu pojawiają się postulaty całkowitego usunięcia przemysłu z zawadówki i stworzenia tam kwietnej łąki. Włodarz gminy ostrzega jednak przed skutkami takich decyzji. Likwidacja istniejących od dziesięcioleci zakładów mogłaby narazić gminę na miliardowe odszkodowania, na które

0: samorządu po prostu nie stać. Obecnie petycja mieszkańców jest analizowana przez Komisję Skarg i Wniosków. Czasu na wypracowanie kompromisu jest mało, bo do końca sierpnia gmina musi uchwalić plan ogólny. Ten zadecyduje o kierunkach rozwoju regionu na kolejne lata.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W minioną sobotę po południu ruch na drodze krajowej nr 17 w zakręciu był całkowicie zablokowany. Na tym odcinku doszło do zderzenia samochodu osobowego z przyczepą ciągnika rolniczego.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni kierujący samochodem osobowym marki Lexus, jadąc w kierunku Krasnego Stawu podczas omijania stojącego na pałaczu busa, nie zachował należytej ostrożności. Doprowadził do zderzenia z przyczepą ciągnika rolniczego marki Farmer, którym kierował 61-letni mężczyzna jadący z przeciwnego kierunku.
0: Mówi podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka prasowa Krasnostawskiej Komendy Policji. W samochodzie osobowym była też 62-letnia pasażerka. Zarówno ona, jak i kierowca Lexusa zostali przewiezieni do szpitala w Krasnym Stawie. Wojsławice i Turowiec z nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła dokument, który określa kierunki rozwoju tych terenów na najbliższe lata. Otwiera on możliwość budowy nowych domów i usług, jednocześnie porządkując sposób wykorzystania gruntów i chroniąc obszary rolnicze i leśne. Największą część planu stanowią tereny pod zabudową mieszkaniową i usługową, a także zabudową zagrodową i rekreacyjną. Część obszarów pozostanie jednak wyłączona z zabudowy i zachowa rolniczy lub leśny charakter. Dokument zawiera też zapisy chroniące historyczny układ Wojsławic wpisany do rejestru zabytków. Nowa zabudowa będzie musiała spełniać określone wymogi architektoniczne, między innymi dotyczące kolorystyki dachów i elewacji. Samorząd podkreśla, że plan ma zapewnić rozwój gminy bez utraty jej lokalnego charakteru.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, w tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania

0: Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
1: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
0: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
0: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
2: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
0: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
5: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć.
6: Mój dura.
5: Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKosz Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.
0: Pogoda podobna jak dziś, od 16 stopni na północy i północnym wschodzie, przez 23 na południowym zachodzie i południu. Miejscami może padać, w południowej części kraju lokalnie możliwe burze.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do na Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato.

0: 13 lipca.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszewska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj moim gościem jest...
3: Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie.
2: W piątek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się konferencja naukowa. Czy może nam pan przybliżyć, co na niej będzie omówione?
3: Ta

0: Sesja będzie się odbywać pod tytułem Średniowieczny hełm na styku kultury i cywilizacji i będzie można posłuchać wybitnych specjalistów, którzy będą mówili o jakże bogatej przecież historii hełma. To będzie między innymi wybitny znawca tej tematyki profesor Buko, będą też specjaliści z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w hełmie, a także z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wydarzenie to jest organizowane w ramach Dni Hełma. W programie konferencji, tego spotkania, seminarium, będziemy mogli usłyszeć różne informacje na temat chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie hełma. Także na temat tego, w jak innowacyjny sposób i jak innowacyjnie i kreatywnie technologii używali dawni mieszkańcy hełma. I wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa, czy jest ona potrzebna? Oczywiście będzie także perspektywa muzealników właśnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej, więc myślę, że są to wszystko rzeczy, które dla hełmian niewątpliwie mogą być atrakcyjne. 10 lipca, przypomnijmy, o godzinie 10 zapraszamy do sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można z pewnością posłuchać bardzo ciekawych rzeczy, co zwłaszcza dla mieszkańców hełma pewnie może być pewną atrakcją. Serdecznie zapraszamy.
1: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
2: A już dziś o 18.20 zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury Ślady Przeszłości odkryjemy historię miejsca, które kiedyś tętniło życiem, a dzisiaj pozostaje niemal zapomniane, ale to będzie przede wszystkim opowieść o niezwykłym właścicielu majątku, który łączył w sobie rolę społecznika, patrioty i człowieka uwikłanego w burzliwe nurty historii. Zapomniana oaza polskości. Tadeusz Kozerski i Dwór w Stawie. To będzie także historia dworu, miejsca, gdzie spotykały się wielkie postaci epoki, gdzie powstawały idee, a narodowa tożsamość znajdowała bezpieczne schronienie. Czy wiedzieliście, że w tym niepozornym dworku mogli bywać przyszły prezydent Polski Stanisław Wojciechowski czy Władysław Reymont? To opowieść o ludziach, ideach i miejscu, które dzisiaj już nie istnieje, ale wciąż żyje w pamięci historii regionu. Bądźcie z nami o 18.20 i posłuchajcie, jak przeszłość powoli odsłania swoje ślady. Eliza Kudelska-Nowosad. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury, Ślady Przeszłości. Przemierzając zakątki naszego regionu, bardzo często mijamy miejsca, które dzisiaj kuszą jedynie ciszą i zielenią drzew, a które w przeszłości były prawdziwymi sercami lokalnej kultury, patriotyzmu i historii. Dzisiaj przeniesiemy się do takiego miejsca na ziemi chełmskiej, a naszym przewodnikiem jest historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Kalendarz wskazuje na lipiec. To dobry moment, by przypomnieć postać, która niezwykle mocno wpisała się w dzieje Chełma i okolic, chociaż dzisiaj bywa nieco zapomniana. O kogo chodzi?
1: Postacią, która kojarzy się z lipcem i związana dosyć mocno z Chełmem i ziemią chełmską, jest niewątpliwie Tadeusz Kozerski, najbardziej kojarzony jako właściciel stawu i sędzia Sądu Pokoju w okresie międzywojennym, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście był postacią dosyć niezwykłą, pojawiającą się w bardzo różnorodnych działaniach. A dokładnie rzeczywiście urodził się 15 lipca 1863 roku w stawie, zresztą jako syn Tadeusza Faustyna Kozerskiego i Teresy Ścieżkowskich Herbu. Dołęga sam nosił też kilka imion, bo oprócz Tadeusza był jeszcze Józefem i Faustynem. Dosyć miał bogatą historię i pierwsze takie dosyć oryginalne informacje pojawiają się z jego okresu studiów, gdzie, że ciekawa, zaangażował się w działalność socjalistyczną, nawet otarł się o wielki proletariat, no i bardzo często też się wskazuje, że przekazywał fundusze na wydanie, pierwsze wydanie w języku polskim Kapitału Karola Marksa. Po powrocie jednak do stawu trochę zajął inną pozycję polityczną, bo generalnie

0: związał się z ZET-em, Związkiem Młodzieży Polskiej, taką organizacją, która była częścią Ruchu Narodowego, a później z Ligą Narodową i w okresie międzywojennym bardziej był kojarzony jako właśnie działacz Ruchu Narodowego. Po powrocie do stawu, a w stawie zamieszkał wraz z żoną Janiną Ścieżkowskich, z innej linii Ścieżkowskich, zaangażował się w bardzo mocno w taką działalność patriotyczną związaną przede wszystkim z tworzeniem tajnego szkolnictwa. I tutaj rzecz ciekawa, że pani Janina Kozerska szczególnie była zaangażowana w te działania, prowadziła tajną szkółkę dla dzieci właśnie w dworze, w stawie. Władze rosyjskie pilnie śledziły te działania i nawet zdarzały się sytuacje, że oskarżano Tadeusza Kozerskiego i jego żonę właśnie o tego rodzaju przestępstwa. Najczęściej jednak te sprawy udawało się jakoś rozwiązać w taki sposób, że unikali kary.
1: To fascynujące, jak dynamicznie zmieniały się losy polityczne i społeczne Tadeusza Kozerskiego. Wspomnieliśmy o majątku w stawie i tamtejszym dworze, który stał się tłem dla tej niezwykłej, tajnej działalności edukacyjnej państwa Kozerskich. Warto w tym miejscu dodać kilka szczegółów o samej posiadłości, bo jej historia jest równie ciekawa. Pod koniec XIX wieku majątek stawski został przejęty przez ród Kozerskich od rodziny Świrskich. W 1893 roku Tadeusz Kozerski wraz z żoną Janiną powrócił po pobycie w Warszawie do rodzinnego stawu. Zamieszkali początkowo w odziedziczonym po matce majątku, a w 1896 wykupili dawną osadę pasiecznika, zwaną Staw Pasieka, wraz z niewielkim dworkiem. Co ciekawe, w 1909 roku Kozerscy podjęli decyzję o sprzedaży pozostałej części majątku, pozostawiając sobie właśnie ową dawną osadę pasiecznika. Ten niewielki drewniany dworek otoczony malowniczym ogrodem i parkiem stał się oficjalną i pełną ciepła siedzibą rodziny. I to właśnie to miejsce zaczęło przyciągać wielkie osobowości ówczesnej epoki, prawda?
0: Bardzo malowniczym epizodem była również wizyta w stawie Władysława Reymonta, który pojawił się na początku XX wieku w okolicach Chełma i właściwie interesował się przede wszystkim historią unitów. To był moment, kiedy Kościół unicki został zlikwidowany, władze rosyjskie prześladowały unitów, no i stąd różnorodni pisarze interesowali się tym zagadnieniem, między innymi właśnie Władysław Reymont, który później napisał cykl reportaży z ziemi chełmskiej. No i jeden z przystanków tej jego podróży nad Bugiem miał miejsce w stawie. Że ciekawe, że również w tym czasie w stawie przebywał późniejszy prezydent Polski, Stanisław Wojciechowski.
1: Obecność tak wybitnych postaci jak późniejszy prezydent Polski w latach 1922-26 Stanisław Wojciechowski, czy nasz wielki noblista Władysław Reymont, badający tragiczne losy unitów po likwidacji Unii przez władze rosyjskie, pokazuje rangę tego domu. Dworek państwa Kozerskich był jednak wyjątkowy z jeszcze innego powodu. Stanowił prawdziwą skarbnicę licznych dokumentów i pamiątek narodowych. To tam, według przekazów, ukrywano przedmioty o bezcennej wartości historycznej. W majątku przechowywano prawdopodobnie chorągie w ziemi chełmskiej z czasów zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, w której to przecież wybitnym męstwem i odwagą na polu walki odznaczyli się dawni wojowie ziemi chełmskiej. Śmiało można więc stwierdzić, że dwór Tadeusza i Janiny był wyjątkowym miejscem na mapie regionu chełmskiego. Obiektem tętniącym polskością oraz bezpiecznym schronieniem dla narodowej tożsamości. A jak wyglądała aktywność Tadeusza Kozerskiego w późniejszych latach, gdy już zbliżała się niepodległość?
0: Tadeusz Kozerski angażował się później również w stworzenie tajnego, później legalnego pisemka Głos Ziemi Chełmskiej, które było wydawane w tym czasie, kiedy już wybuchła I wojna światowa i nastąpiło odzyskanie niepodległości. Tadeusz Kozerski nadal był bardzo aktywną postacią. Działał we władzach powiatowych, związany był ze Strażą Kresową, taką organizacją, która właśnie powstała tutaj w okolicach Chełma i zajmowała się zagadnieniem Kresów. Wspierał Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, zresztą był jednym z pierwszych działaczy jeszcze w okresie zaborów obok doktora Edwarda Łuczkowskiego. Wspierał wydawanie pism w okresie międzywojennym, między innymi był zaangażowany w wydawanie tygodnika Wieści Chełmskie. Więc rzeczywiście był postacią powszechnie w Chełmie kojarzoną, powszechnie znaną, no teraz niestety nieco zapomnianą. Zmarł 4 sierpnia 1938 roku w stawie i został pochowany na cmentarzu w Czuczycach.

0: Wielka postać, oddana regionowi do ostatnich dni. Niestety czas bywa nieubłagany, nie tylko dla ludzkiego życia, ale i dla miejsc, które po sobie zostawiamy. Losy samego dworku po śmierci Tadeusza Kozerskiego potoczyły się tragicznie. Majątek został przejęty przez państwo Brezów. Ostatnią właścicielką dworu była wychowywana przez państwa Kozerskich Irena Breza. Historia tego miejsca zamknęła się niezwykle mrocznym akcentem. Kobieta stała się ofiarą makabrycznego mordu na terenie swojej posiadłości w 1986 roku. Obecnie ten drewniany dworek, który kiedyś dawał schronienie Rejmontowi Wojciechowskiemu czy podobno grunwaldzkiej chorągwi, już nie istnieje. Zachował się po nim tylko park. Cichy świadek tamtych wielkich dni. Dziękujemy ekspertowi za niezwykle poruszającą opowieść o Tadeuszu Kozerskim i śladach przeszłości w stawie. Naszym gościem był historyk regionalista Zbigniew Lubaszewski. I wspólnie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Bliżej Kultury. Ślady przeszłości. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
3: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: A więc mamy to, kochani. Wakacje. Czekają nas 2 miesiące pełne słońca, chilloutu i dobrej energii. Niektórzy z was pojadą w dalsze bądź bliższe strony, czy to jakiś wyjazd nad wodę, czy trip do innego kraju. Tak więc uznałem, że w takich okolicznościach muszę wam do plecaków dorzucić parę dobrych płyt. Bo w końcu muzyka jest w mojej skromnej opinii najlepszą rzeczą, w której można zapisać nowe wspomnienia. Włączasz płytę albo składankę z danego momentu i przenosisz się wspomnieniami do danej chwili. Tak więc postaram się przekazać wam parę takich dobrych płyt, od klasyków przez nowości, od znanych rzeczy do perełek. No i wraz z tym moją miłość do muzyki, wraz z całym tłem, z historiami towarzyszącymi tym krążkom. Janek Zieliński, witam was w nowym programie na falach Radia Bon Ton pod tytułem Szafa Gra. A dzisiaj zaczniemy od mojej, jak dotąd, ulubionej płyty 2026. To jest You od Underscores. Jeżeli pamiętacie Bontonację, to możliwe, że pamiętacie też mój album roku 2024, jakim było Brat, od Charlie XCX. Premiera tego albumu i jego późniejsze egzystowanie odbiły się mocno na muzyce. Dzisiaj jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne albumy w nurcie dance, które nawiązują albo do hyperpopu, albo do starszej elektroniki, jak na przykład Skrillex. No zaczęło być to cool. Jakby Charlie pokazała, że można z tym iść dalej. Też to istotne właśnie, że to jest cool, bo na przykład dubstep na modłę Skrillexa był uważany za cringe'owy i żeby stworzyć elektronikę poza sferą EDM czy przebojów radiowych, trzeba było tworzyć wysoce nieprzystępne, krzyczane wręcz pozycje. Nagle się okazało, że da się zrobić elektronikę w tym, powiedzmy, nurcie przystępnie, bez poświęcania jej pomysłowości. To jest trochę przykład April Harper Gray, znanej jako Underscores, która zaczęła od dubstepu, potem mieszała rock z elektroniką, stworzyła w 2023 roku album Wallsocket, który miał jeszcze do tego skomplikowany storytelling, ale po tym krążku zaczęła grać jako support chociażby u Portera Robinsona czy Danego Browna. Ten drugi jest o tyle istotny, że oboje wspólnie stworzyli utwór Copycat, który stał się taką, powiedzmy, podwaliną dla dzisiejszego albumu. You jest albumem napisanym bardziej przystępnie na tle reszty dyskografii Underscores. Żegnamy skomplikowane opowieści na podkładach z pogranicza najdzikszych elektronicznych albumów na rzecz brzmienia dance popu. Sięgamy do produkcji w stylu Timbalanda, Justina Timberlake'a z lat 2000, dance'owej ery Madonny czy nawet Michaela Jacksona. Ale to wszystko wykąpane w takim sosie, powiedzmy, bardzo takim pikselowym, nawiązującym do internetu z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Trochę jak album wyciągnięty z MySpace, słuchany na iPodzie. Zresztą, jak podkreśla sama artystka, jest to album głównie stworzony do słuchania na słuchawkach. Tekstowo można rzec,

typowy pop. Miłość, relacje, sława, nastawienie na ten repeat value. To wszystko jeszcze ma w sobie sporo współczesnych inspiracji, bo na przykład na Music w pewnym momencie można usłyszeć drillową perkusję. Z kolei Hollywood Forever mamy też w pewnym momencie Jersey Club. Bardzo cenię sobie ten krążek za jego sentymentalność w brzmieniu, dużą kreatywność w mieszaniu sentymentu ze współczesnością i prostotę, no to się po prostu wkręca. A tutaj macie dowód właśnie tego wszystkiego, jeden z singli z tego albumu, czyli Duet, który centralnie dla mnie brzmi, jakby Skrillex siadł z Timbalandem i zrobili beat dla Timberlake'a. I owe you.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję.

0: Ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
6: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO i szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
1: Będzie tu oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
0: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 70%.

0: 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
1: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
0: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
2: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak.
3: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
2: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
4: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
2: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przelotów przekierowano do Palermo.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Iga Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
7: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w 5 secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w 3 rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
8: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
7: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 3. etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. 2. miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Winigo, a 3. był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
0: Noc będzie pochmurna, padać może praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum do 17 na zachodzie kraju. Jutro nadal pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 24 stopni.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek.

0: opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Reklama.
11: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
0: Reklama.

0: talk about it. Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polaków uratowanych w słowackich Tatrach. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy i kwitnące liliowce w łódzkim ogrodzie botanicznym wystartował poświęcony im tydzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła ją w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej 0 stopni. Minister Obrony Narodowej ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister obrony zaznaczył, że największe dotacje zostały przekazane za czasów rządów PiS.
1: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił też pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji. Utraci dietę europosła za okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Dzisiejszy etap turnieju kolarskiego Tour de France odbywa się bez udziału publiczności. To ze względu na rozległy pożar, jaki wybuchł w Pirenejach. Płomienie objęły już ponad 4600 hektarów lasu. To dramatyczne przeżycie, opowiada mieszkanka okolic.
2: Usłyszeliśmy wybuchy. Powiedziano nam, że wybuchają

0: butle z gazem i że płoną domy. Ludzie zaczęli biegać ze swoimi zwierzętami i walizkami. Widziałam to na własne oczy.
1: W Pirenejach nadal trwa akcja gaśnicza. Z pożarem walczy około 700 strażaków. I jeszcze tydzień liliowców, który właśnie rozpoczął się w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Podziwiać można blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów w około 90 odmianach. Będzie też można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem i wykładach o historii i uprawie. Tydzień liliowców potrwa do niedzieli. W nocy okresami prognozowane są opady deszczu. Bardziej intensywne mogą być w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty.
2: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio 103,5.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Policja wyjaśni sprawę obiektu latającego nad Krakowem i wielkie iberyjskie starcie na mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania. Paulina Nawrocka, zapraszam. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. O szczegółach Błażej Kulesza.
1: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
2: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
1: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
2: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
3: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
2: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
3: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
2: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie.
0: Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron. Zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma już utrudnień. Wstrzymana rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, przekazał dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA i amerykańskiego atasze wojskowego.
4: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja.

0: wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właśnie rozpoczyna się iberyjski hit 1/8 finału mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Obie reprezentacje znają się doskonale. Ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt. Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na mundialu w Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięstwa może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać.
1: A kolejne spotkanie 1/8 finału, mecz USA-Belgia, rozpocznie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego. W nocy może popadać, bardziej intensywnie w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 na południowym wschodzie do 16 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty, a jutro pogoda podobna jak dziś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: blisko.
1: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
1: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
3: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
1: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego, tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś, a wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 600 000 mieszkańców wyspa, została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu.

0: motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności w Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy. Pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
1: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia w kamienie nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
0: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej kartce. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są też opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr okresami będzie silny i porywisty.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: 4 i 9. Bonton Radio.
1: Taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.